0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 26 dzień lipca. W 1376 roku książę Janusz I Starszy wydał w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim przywilej dla mieszczan warszawskich na wybudowanie łaźni miejskiej i czerpanie z niej dochodów na potrzeby miasta i jednocześnie zastrzegł sobie prawo do bezpłatnego korzystania z niej raz w tygodniu. W 1564 roku urodzony w Rostkowie w gminie Czernice Borowe w powiecie przasnyskim Stanisław Kostka przybył razem z bratem Pawłem do Wiednia, by kształcić się w Collegium Nobilium. Zostali umieszczeni w konwikcie przeznaczonym dla chłopców szlacheckiego pochodzenia. Stanisław Kostka z uwagi na solidne przygotowanie został przyjęty od razu na trzeci rok gramatyki, czyniąc stałe postępy w dalszej nauce, stając się wzorem pracowitego i sumiennego ucznia. W 1871 roku siostry Klaryski Kapucynki przybyły do Przasnysza. W 1995 roku urodzony w Płońsku Mirosław Nader został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Naukowiec, specjalista w dziedzinie inżynierii lądowej i transportu, profesor nauk technicznych.
3: Czy ja się za bardzo nie zagadałem? Nie, może jeszcze zdążymy.
2: W 2016 roku w Ciechanowie został odsłonięty ogromny mural inspirowany obrazem Wątpliwe Pytania urodzonego w Koziczynie w gminie Regimin Bolesława Biegasa. Urodzili się w 1871 roku w Ciechanowie Jan Adam Rzewnicki, inżynier elektryk, literat i publicysta, specjalista w dziedzinie słownictwa elektrotechnicznego, honorowy członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Ma wybitne zasługi w tworzeniu polskiego słownictwa elektrotechnicznego, pisał w ogólnych sprawach językowych, w poradniku językowym i języku polskim. Za szerzenie zamiłowań do języka i literatury polskiej został odznaczony Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. W 1926 roku w Kisinach w gminie Działdowo Ryszard Małek, syn Karola, pastor ewangelicki. W 1940 roku w Golanach w gminie Przasnysz Eugeniusz Nałęcz, nauczyciel, działacz państwowy i społeczny, wicewojewoda ostrołęcki. W 1961 roku w Rypinie Zbigniew Suszyński, aktor filmowy, telewizyjny, dubbingowy i teatralny. Występuje też jako lektor w reklamach oraz programach telewizyjnych, honorowy obywatel Rypina.
4: Tu jest kilka bardzo wyraźnych znaków zapytania o jakość państwa prawa.
2: W 1964 roku Damian Łukasik, piłkarz, wielokrotny mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski w barwach Lecha Poznań, reprezentant kraju. Jako trener prowadził m.in. drużyny Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, Lecha Rypin i Sparty Brodnica.
5: Ja tu już miałem służbę wojskową, 1,5 roku straży pożarnej, także nie było takiej możliwości, żebym wylądował w Legii Warszawa.
2: W 1976 roku Mariusz Rytkowski, sztangista, olimpijczyk z Sydney, reprezentant Mazowieckiego. Ciechanów, srebrny medalista Mistrzostw Europy z Antalii.
6: Mariusz Rytkowski, wicemistrzem Europy w dwuboju, wygrał podrzut, zdobył mały złoty medal, srebro, zarwanie.
2: Zmarli w 1907 roku ksiądz Stanisław Ordon, profesor w seminarium płockim, brał udział w powstaniu listopadowym, proboszcz i dziekan mławski, działacz społeczny i charytatywny. Razem ze swoją parafianką Weroniką Drzewiecką założył ochronkę dla sierot rodziców, którzy zmarli na cholerę. Prezes Towarzystwa Dobroczynności w Mławie. Za swoje zasługi został odznaczony godnością kanonika kapituły Pułtuskiej orderem świętego Stanisława. Został pochowany na cmentarzu świętego Wawrzyńca w Mławie. W 1966 roku Ryszard Białoszewski pracował w starostwie w Przasnyszu jako kancelista, ochotnik wojny polsko-bolszewickiej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari i kolejarz. W 1991 roku ksiądz Sylwester Kończal posługiwał w Płośnicy w powiecie działdowskim i w Działdowie. Po II wojnie światowej dwukrotnie skazywany przez komunistyczny sąd na karę więzienia za głoszenie treści antypaństwowych.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639. Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
7: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
6: A po co mu to zboże?
7: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
6: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
8: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
9: Tego się teraz. Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
4: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława, ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława, ulica Bracka 18.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Reklama.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ewakuowano 200 tysięcy osób. Polsce z kolei bardziej grozi susza. Ostatnie opady niewiele zmieniły. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Potrwa 3 tygodnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych we Francji i Hiszpanii z terenów, które od kilku dni trawią pożary. Najpoważniejsza sytuacja panuje w okolicach Bordeaux na południu Francji i w okolicach Madrytu. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii polecą polscy strażacy, wezmą udział w międzynarodowej akcji, będą się rotować. W sumie na pomoc poleci ponad 100 strażaków. Polska jest w lepszej sytuacji klimatycznej od Hiszpanii czy Francji. Przed tak ekstremalnymi upałami chroni nas powietrze płynące z północy, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
3: To takie dość chłodne północne powietrze, ono sprawiło, że w Polsce oczywiście było cieplej, bo uderzenie tej masy afrykańskiej zadziałało, natomiast to nie były rekordowo wysokie temperatury i dobrze, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie naszego krajobrazu przed naprawdę niebezpiecznymi zdarzeniami.
2: Nam grozi za to permanentna susza, jak mówią eksperci, ostatnie opady niewiele pomogły, dodaje klimatolog profesor Mateusz Grygoruk.
4: To nie zmienia nic, gdy spojrzymy na ostrzeżenia Państwowego Instytutu Geologicznego albo Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, widzimy cały czas ostrzeżenia przed suszą.
2: Hydrolodzy szacują, że aktualnie suszą objętych może być nawet 65% Polski. Francuska policja udaremniła atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Zatrzymano 6 osób związanych z islamskim ekstremizmem, a wcześniej znaleziono samochód zaparkowany koło synagogi, w którym był karabin maszynowy. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. To jedna z większych tego typu imprez w Europie. Przyciąga gości z całej Polski i zagranicznych turystów. Odwiedzający mogą spotkać 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
5: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
2: Jarmark dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia. Broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wyruszy z pole position w wyścigu Formuły 1 na Węgrzech. Wczoraj wygrał kwalifikacje. Lider tegorocznego cyklu Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wystartuje z czwartego pola. Początek wyścigu o 15.00.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest list gończy za domniemanym sprawcą ataku na paradę w Berlinie. Uwaga na barszcz Sosnowskiego, to czas, gdy roślina kwitnie. Włosi szukają warana, który uciekł z terrarium. Dorota Werdecka. Jest list gończy za domniemanym sprawcą wczorajszego ataku na Paradę Równości w stolicy Niemiec, przekazała właśnie berlińska prokuratura. Podejrzanym jest 21-letni Abdul B., znany wcześniej policji, powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Jest niebezpieczny i może być uzbrojony. W idącą ulicami Berlina paradę wjechał wczoraj samochód. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Nadal nie jest jasne, czy domniemany sprawca prowadził pojazd. Pusty samochód został zabezpieczony na miejscu zdarzenia. Nocny rosyjski atak na Ukrainę. Rosyjskie wojska atakowały Kijów m.in. przy użyciu pocisków balistycznych. W co najmniej 3 dzielnicach spadające odłamki wywołały pożary. Alarm powietrzny związany z atakiem rosyjskiej armii trwał około 50 minut. W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed nowymi rosyjskimi atakami w ciągu 48 godzin. A tydzień temu, 19 lipca, w ataku na Kijów Rosja użyła 41 rakiet balistycznych. Najwięcej od 2022 roku, czyli od początku inwazji. Ma potężne i okazałe liście, białe baldachy kwiatowe i nawet 3 metry wysokości. Mowa o barszczu Sosnowskiego, który na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, ale kontakt z tą rośliną może skończyć się poparzeniami skóry, mówi Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.
3: Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do 2-3 stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne.
2: Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego można bezpłatnie zgłaszać i sprawdzać na stronie internetowej mapa.barszcz.edu.pl. Od poniedziałku duże utrudnienia na drodze krajowej nr 60 między Topolą Szlachecką i Witonią. Kierowcy trafią tam na 5 odcinków z ruchem wahadłowym, każdy o długości od 150 do 500 metrów. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek drogi. Wyznaczono dla nich objazd. Przebudowa trasy potrwa do 2028 roku. Na północy Włoch, w rejonie jeziora Garda, trwają poszukiwania warana. Władze ostrzegły, że może przebywać on tu na wolności i wydały zakaz poruszania się pieszo w tym rejonie. Najprawdopodobniej waran uciekł z terrarium. Hodowcy w poszukiwania zaangażowane są m.in. drony.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
8: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
9: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
8: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
9: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 26 dzień lipca. W 1376 roku książę Janusz I Starszy wydał w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim przywilej dla mieszczan warszawskich na wybudowanie łaźni miejskiej i czerpanie z niej dochodów na potrzeby miasta i jednocześnie zastrzegł sobie prawo do bezpłatnego korzystania z niej raz w tygodniu. W 1564 roku urodzony w Rostkowie w gminie Czernice Borowe w powiecie przasnyskim Stanisław Kostka przybył razem z bratem Pawłem do Wiednia, by kształcić się w Collegium Nobilium. Zostali umieszczeni w konwikcie przeznaczonym dla chłopców szlacheckiego pochodzenia. Stanisław Kostka z uwagi na solidne przygotowanie został przyjęty od razu na trzeci rok gramatyki, czyniąc stałe postępy w dalszej nauce, stając się wzorem pracowitego i sumiennego ucznia. W 1871 roku siostry Klaryski Kapucynki przybyły do Przasnysza. W 1995 roku urodzony w Płońsku Mirosław Nader został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Naukowiec, specjalista w dziedzinie inżynierii lądowej i transportu, profesor nauk technicznych.
3: Czy ja się za bardzo nie zagadałem? Nie, może jeszcze zdążymy.
2: W 2016 roku w Ciechanowie został odsłonięty ogromny mural inspirowany obrazem Wątpliwe Pytania urodzonego w Koziczynie w gminie Regimin Bolesława Biegasa. Urodzili się w 1871 roku w Ciechanowie Jan Adam Rzewnicki, inżynier elektryk, literat i publicysta, specjalista w dziedzinie słownictwa elektrotechnicznego, honorowy członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Ma wybitne zasługi w tworzeniu polskiego słownictwa elektrotechnicznego, pisał w ogólnych sprawach językowych, w poradniku językowym i języku polskim. Za szerzenie zamiłowań do języka i literatury polskiej został odznaczony Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. W 1926 roku w Kisinach w gminie Działdowo Ryszard Małek, syn Karola, pastor ewangelicki. W 1940 roku w Golanach w gminie Przasnysz Eugeniusz Nałęcz, nauczyciel, działacz państwowy i społeczny, wicewojewoda ostrołęcki. W 1961 roku w Rypinie Zbigniew Suszyński, aktor filmowy, telewizyjny, dubbingowy i teatralny. Występuje też jako lektor w reklamach oraz programach telewizyjnych, honorowy obywatel Rypina.
4: Tu jest kilka bardzo wyraźnych znaków zapytania o jakość państwa prawa.
2: W 1964 roku Damian Łukasik, piłkarz, wielokrotny mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski w barwach Lecha Poznań, reprezentant kraju. Jako trener prowadził m.in. drużyny Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, Lecha Rypin i Sparty Brodnica.
5: Ja tu już miałem służbę wojskową, 1,5 roku w straży pożarnej, także nie było takiej możliwości, żebym wylądował w Legii Warszawy.
2: W 1976 roku Mariusz Rytkowski, sztangista, olimpijczyk z Sydney, reprezentant Mazowieckiego. Ciechanów, srebrny medalista Mistrzostw Europy z Antalii.
6: Mariusz Rytkowski, wicemistrzem Europy w dwuboju, wygrał, podrzut zdobył mały złoty medal, srebro, zarwanie.
2: Zmarli w 1907 roku ksiądz Stanisław Ordon, profesor w seminarium płockim, brał udział w powstaniu listopadowym, proboszcz i dziekan mławski, działacz społeczny i charytatywny. Razem ze swoją parafianką Weroniką Drzewiecką założył ochronkę dla sierot rodziców, którzy zmarli na cholerę. Prezes Towarzystwa Dobroczynności w Mławie. Za swoje zasługi został odznaczony godnością kanonika kapituły Pułtuskiej orderem świętego Stanisława. Został pochowany na cmentarzu świętego Wawrzyńca w Mławie. W 1966 roku Ryszard Białoszewski pracował w starostwie w Przasnyszu jako kancelista, ochotnik wojny polsko-bolszewickiej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari i kolejarz. W 1991 roku ksiądz Sylwester Kończal posługiwał w Płośnicy w powiecie działdowskim i w Działdowie. Po II wojnie światowej dwukrotnie skazywany przez komunistyczny sąd na karę więzienia za głoszenie treści antypaństwowych.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
3: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
8: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Zbliża się godzina 10.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Jest apelacja od wyroku uniewinniającego żołnierza za strzały przy granicy. Sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie poszukiwany listem gończym. Dziś protest na Krajowej Piątce i utrudnienia w ruchu. Dorota Werdziecka. Prokuratura złożyła apelację od wyroku uniewinniającego żołnierza Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień. Według ustaleń śledczych w marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów z broni służbowej przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze. 25-latek nie przyznał się do winy. Pod koniec maja Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień i narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim jedna kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Więcej o tym wie Cezary Jaszczyk-Czarku. Kim jest poszukiwany?
10: To 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten, w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana.
9: Uwaga, kierowcy będą utrudnienia na Krajowej Piątce w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. W związku z protestem jego uczestnicy do godziny 16 będą wychodzić na przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr. W proteście ma wziąć udział około 50 osób. 80 milionów Amerykanów objętych alertem przed wysokimi temperaturami. Służby meteorologiczne USA ostrzegają, że fala gorąca utrzyma się przez kilka dni, miejscami sięgając 45 stopni. Najtrudniejsza sytuacja panuje od pustynnego południowego zachodu USA przez wielkie równiny po wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Na Helu o takiej temperaturze nie ma mowy, a pogoda nie gwarantuje dużej dawki słońca. Mimo to rocznie nawet 800 tysięcy turystów odwiedza Hel. Duża część to turyści jednodniowi, którzy przyjeżdżają pociągami, samochodami, rowerami oraz drogą morską.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
7: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
9: Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
7: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
6: A po co mu to zboże?
7: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
6: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
8: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
1: Reklama.
9: Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uwaga na upał, IMGW ostrzega ponad połowę Polski. Poprawa pogody przyciągnęła tłumy turystów w Tatry. Europa Zachodnia wciąż walczy z pożarami. Dorota Wardecka. Na początek alert przed upałem, którym objęta jest ponad połowa Polski od Lubuskiego przez Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie, po Małopolskę i Śląsk oraz część Podkarpacia. To ostrzeżenia pierwszego stopnia. Termometry mogą pokazać się powyżej 30 stopni. Po poprawie pogody w Tatrach na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą się kolejki chętnych do wejścia na najpopularniejsze szczyty, m.in. Giewont, Rysy, Świnice i Orlą Perć. Park apeluje, żeby uwzględniać możliwe opóźnienia podczas planowania wycieczek i zachować ostrożność. Kolejki tworzą się również do kas biletowych przy wejściach na szlaki, dlatego TPN zachęca do kupowania biletów przez internet. Według prognoz najbliższy tydzień w Tatrach ma być słoneczny i ciepły. W górach temperatura ma sięgać około 23 stopni, w Zakopanem do 28. W czasie upałów zachodnia Europa walczy z pożarami. Z tego powodu rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na położoną na południu od Madrytu prowincję Toledo. W regionie hiszpańskiej stolicy ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach zostało już blisko 100 tysięcy osób. Ogień strawił ponad 40 tysięcy hektarów. Epicentrum pożarów odwiedził hiszpański premier Pedro Sánchez.
3: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
2: Wciąż trudna jest sytuacja we Francji, gdzie z powodu pożaru ewakuowano kolejnych mieszkańców, 55 tysięcy osób w rejonie Bordeaux. Łącznie od środy w Żyrondzie ewakuacja objęła 220 tysięcy osób. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać nawet 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
4: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
2: Jarmark dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
7: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
6: Tak długo rośnie zboże?
7: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
6: To chyba bardzo ciężka praca.
7: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
8: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
9: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy z drobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602-432-211. 602-432-211.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
4: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
5: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
6: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
7: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
6: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
7: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość. Редактор

0: To są wiadomości Radia 7.
1: 18-latka z Zamościa aresztowana po ataku na 8-letnią dziewczynkę. Jedna osoba nie żyje po rosyjskim ataku na Ukrainę. Plaże w Normandii na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dorota Wardecka. 2-miesięczny areszt dla 18-latki z Zamościa za zranienie ostrym narzędziem 8-letniej dziewczynki wcześniej. W podobny sposób aresztowana próbowała zaatakować 15-latkę, ale ta odparła atak. Młoda kobieta usłyszała zarzuty uszkodzenia ciała, usiłowania uszkodzenia ciała oraz skierowania groźb karalnych wobec młodszej dziewczynki i jej matki. Grozi jej do 7,5 roku więzienia. W chwili zdarzenia była pijana. 8-latka trafiła do szpitala, nie została poważnie ranna. Ukraina szacuje straty po nocnym ataku Rosji. Pociski spadły m.in. na Kijów, Charków i Krzywy Róg. W atakach zginęła co najmniej jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Cezary Jaszczyk.
2: Jak informuje ukraińska obrona powietrzna, Rosjanie w nocy użyli kilku rakiet balistycznych i prawie 140 dronów różnego typu. W Kijowie odłamki jednej ze strąconych rakiet uszkodziły 18-piętrowy blok mieszkalny. Na 7 i 8 piętrze wybuchł pożar. Ranne zostały 3 osoby. W jednej z dzielnic pocisk uderzył w parking. Spaliło się ponad 10 samochodów. Rakieta uderzyła w prywatny dom, zabijając jedną osobę. Co najmniej 6 osób zostało rannych, w tym małe dziecko. W Krzywym Rogu Rosjanie uderzyli w budynek centrum handlowego. Na miejscu wybuchł duży pożar.
1: Ponad 600 zawodników, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, startują w trwających od piątku na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku Mistrzostwach Polski. Dziś ostatni dzień zawodów, w tym konkurs rzutu młotem, w którym zaprezentuje się m.in. nasz multimedalista światowych imprez i mistrz olimpijski z Tokio Wojciech Nowicki.
3: Bardzo się cieszę, że będę mógł jeszcze w karierze zaprezentować się na Mistrzostwach Polski przed własną publicznością, we własnym mieście. Przyznam, że już nie mogę się doczekać. No mam nadzieję, że kibice dopiszą, pogoda będzie dobra i pokażę się z dobrej strony, powalczymy o jak najlepszy wynik.
1: A zawodnicy walczą nie tylko o medale Mistrzostw Polski, ale także o miejsca w kadrze na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Po prawie 20-letnich staraniach plaże Normandii zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wnioskujące o to francuskie władze przekonywały, że plaże, które były miejscem desantu aliantów 6 czerwca 1944 roku, są również miejscem pamięci o walce, o wolność i pokój przyciągającym ludzi z całego świata.

No i znów jest niedziela i znów jest niedzielna biesiada, bo to minęło południe, więc czas rozpocząć dzisiejsze nasze spotkanie. Piotr Ploch, kłaniam się Państwu. Najbliższe 3 godziny, a muzycznie nawet 4 należą do nas. Dziś troszkę pochmurny dzień, ale za to będzie gorąco. Gorąco też muzycznie. Mam na początku już taką informację dla wszystkich fanów soku z malin. Około 13 będę miał coś dla Was. Tak. Natomiast oczywiście do 15 będę miał sporo dla Was życzeń i pozdrowień, które będziecie sami nagrywali w naszej smartfonowej aplikacji Radia 7, ale również będziecie je przekazywali telefonując do nas pod numer 792 150 150. Polecamy naszego radiowego Facebooka. Tutaj Państwo no już tak dosyć licznie jesteście obecni. Bardzo dziękuję. I Pani Joanna z Koźniewa, Pan Mariusz w Kobyłce słucha Radia 7, jest Pani Ania z Ciechanowa. Pani Aniu, wszystkiego dobrego. Najlepszego dzisiaj imieninowego. Pani Basia z Raciąża też widzę, że jest bardzo miło. No rzeczywiście, wczoraj mieliśmy Krzysztofa, dzisiaj Anny, Zuzanny, chyba Hanny też. Bardzo popularne imieniny. Pewnie sporo życzeń dzisiaj będzie. Ja jestem przygotowany, mam nadzieję, że Państwo również. No to czas dzisiejszą niedzielną biesiadę oficjalnie rozpocząć.

0: Tak, dla Państwa zagraliśmy na dobry początek Radio 7 w Państwa domach w każdą niedzielę. Mam nadzieję, że nie tylko w niedzielę. Bardzo bym sobie tego życzył. A teraz, no co, zaglądamy na Facebooka. Tutaj coraz więcej osób. Bardzo dziękuję za tę Państwa obecność. Cóż tutaj takiego widzę interesującego? No, wszystkie wpisy są interesujące, ale te, które w tej chwili mam jak gdyby przed sobą, bo nie jestem w stanie wszystkich przeczytać, to na przykład pani Gosia z Gołymina chwali się, że jest stałą słuchaczką Radia 7. Ha? Kto jeszcze jest takim stałym słuchaczem, stałą słuchaczką jak pani Gosia z Gołymina? Pan Przemek dzisiaj w niedzielę, pan Przemek z Mławy słucha Radia 7 przy remoncie. W niedzielę remoncik to jest to. Kiedyś miałem takiego sąsiada, który zawsze w niedzielę jakieś prace budowlane, remontowe prowadził cały tydzień. Znaczy, no, można zrozumieć, że człowiek cały tydzień pracuje, no i w niedzielę to był jedyny czas, kiedy mógł trochę popracować przy domu, przy mieszkaniu. No ale było to dosyć irytujące, kiedy przy obiedzie nie można się było porozumieć, bo zza ściany dobiegały różne wiercenia, stukania, pukania i takie tam inne hałasy. Panie Przemku, więc proszę remoncik, ale z szacunkiem dla sąsiadów. Pan Marcin z Radomia, u pani Justyny z Górzna dzisiaj obiadzik już jest, jak tutaj napisała pani Justyna, obiadzik już mam, więc mogę na spokojnie słuchać mojego ulubionego Radia 7 i wspaniałej audycji, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Pani Kasia i pan Paweł z Wieliszewa na Facebooku się zgłaszają, na Facebooku widzę też panią Dorotę z Małego Łęcka, jest pan Kamil z Sierpca, pan Kuba z Olsztyna na posterunku. Pani Kubo, wie pan, że niedługo w Olsztynie startujemy na 102.2. No wprawdzie to może nie my jako Radio 7, tylko Radio Wama, ale jeden właściciel, więc myślę, że dla pana coś tam dobrego też zmajstrujemy. Może jakąś olsztyńską biesiadę. Warmińska biesiada. O, to by dopiero było. Pani Bernadeta z Górzna tutaj podpowiada, że rzeczywiście dzisiaj Anki, Hanki, Grażynki i Mirkowie świętują. Nie jest jeszcze pani Ewa z Nasierowa, pan Jurek z Mławy, pani Wanda ze Strzegowa. No i tak tutaj państwo wpisują się na Facebooku. Polecam. Lajki zostawiamy, komentarze też udostępniamy. A ja teraz mam dla państwa pozdrowienia. Te nagrane w naszej aplikacji smartfonowej.
1: Dzień dobry, tu Magda i Michał prosto z Niemiec. Ślemy gorące pozdrowienia dla mamy Teresy i taty Mariusza. Mocno was kochamy. Tato, z okazji jutrzejszych urodzin życzymy ci końskiego zdrowia i samych radosnych dni. Dziękujemy, że jesteście i życzymy wam cudownej biesiady z Radiem 7.
0: To takie pierwsze pozdrowienie, ale myślę, że nie ostatnie. Jeśli chcielibyście takie pozdrowienia zostawić, bardzo proszę, można nagrywać je w smartfonowej aplikacji Radia 7. A gdybyście chcieli ze mną porozmawiać i też tak na żywo pozdrowienia przesłać, 792-150-150 wystarczy tutaj zadzwonić. Odbieramy pierwsze telefony dzisiaj. Radio 7, witam, dzień dobry.
2: Halo, halo, witam panie Piotrze. Tomasz Koczy się kłania, Długosiodło.
0: Kłaniam się, dzień dobry, Długosiodło. Już po wakacjach.
2: Po wakacjach, wakacje udane. Cieszymy się, że kartka nasza no była właśnie, pierwsza u państwa. No właśnie. Także fajnie, że doszła. Nie dzwonimy co tydzień, bo to bez sensu, uważamy tak samo jak pan, ale dzwonię w innej sprawie, bo zauważyłem ostatnio, że pan często tak czeka na jakieś propozycje muzyczne, kiedyś było inaczej, kiedyś bardziej nie, teraz bardziej to, co słuchacze chcą i tak się składa, że właśnie z żoną jedziemy do Zakopanego pierwszy raz od 14 lat bez dzieci. To będzie wyjazd krótki, ale mam nadzieję, że stosunkowo udany. Jakby można było nam na przykład takiego słowo miłość z Zakopanem tutaj zapodać na podróż, bo jesteśmy w okolicach Krakowa właśnie. To byłoby fantastycznie.
0: Dobra, no to miłego wypoczynku pozostaje mi życzyć. Czy dzieciaki są zabezpieczone? Macie do czego
2: tak,
0: wracać?
2: Tak, z babcią, z pieskiem są, będą jutro z ciocią swoją, także jest okej.
0: Okay. Czyli jest szansa, że dom po powrocie jeszcze będzie stał.
2: Miejmy to, mamy taką nadzieję.
0: Wszystkiego dobrego, dobrego wypoczynku.
2: Dziękujemy.
0: Dzięki, do usłyszenia. No właśnie, bo to sezony urlopowe. A propos sezonów urlopowych, moi drodzy państwo, bo my tutaj w radiu też mamy swoje sezony urlopowe. Jedni po urlopie wracają, inni na urlop się wybierają. Teraz taka zmasowana będzie urlopowa sesja, ta na początku sierpnia. A wobec powyższego, skoro oni na urlop się wybierają tutaj z radia, troszkę audycji znika z naszej anteny, to ja się pojawię o poranku, będę budził państwa od jutra. I co wy na to? Kto tam ze mną będzie chciał dzień rozpoczynać? Spróbujemy, jak się to robi, bo ja dawno tego nie robiłem, dawno tak rano nie wstawałem, ale myślę, że spróbuję jutro, może nie zaśpię i razem rozpoczniemy nowy dzień. To już od jutra przez cały sierpień tak właśnie będzie. Te kolejne telefony teraz odbieram od Państwa, tu Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie pierwsze.
0: Witam.
3: Chciałbym złożyć życzenia siostrze Ani Jastrzębowskiej z Ziołdowa. I chciałbym powiedzieć tak, niedawno miała urodziny, ale się nie dzwoniłem do was. Ja też jestem stałym słuchaczem waszym, już parę lat słucham tego radia. No i właśnie to, a przekazuję to Czarek z Brukatu.
0: Panie Czarku, wszystkiego dobrego dla pana też.
3: Również, dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Jeszcze jeden telefon i zaraz wracamy do muzyki, a dla fanów soku z malin, przypomnę, około 13 dzisiaj będę miał interesującą propozycję. Dzień dobry, tu siódemka.
4: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Aneto.
4: Tak, ja chciałam podziękować mojej rodzinie Gumiński z Lizbarka, który mnie ładnie ugościli. Dzisiaj właśnie wyjeżdżam i chciałam im serdecznie podziękować. Mogę na nich liczyć, a szczególnie dla Alicji Gumińskiej, która jest najlepszą kuzynką na świecie. I bardzo ją kocham. Chciałam poprosić dla Alicji piosenki, jakąś fajną, dobrze?
0: Same fajne piosenki będą. Dziękuję pani Neto, pozdrawiam i do usłyszenia. No to co, to skoro pan Tomek wybiera się na południe Polski, jest już w okolicach Krakowa, do gór coraz bliżej, a skoro do gór coraz bliżej, to może nie Sławomir, może nie Miłość w Zakopanem, ale też będzie troszkę po góralsku.

0: Tak właśnie zagraliśmy. No teraz muzykę, jak się okazuje, tworzą coraz częściej wirtualne okoliczności. Bo to nawet trudno to nazwać, no to tak trzeba to po prostu jasno powiedzieć, wirtualne okoliczności. Nawet człowiek nie chce, a muzyka sama powstaje gdzieś mimochodem. Moi drodzy, patrzę na Facebooka, bardzo miło, że jesteście po drugiej stronie i to tak licznie. Pan Jacek pozdrawia nas dzisiaj spod Nowego Tomyśla i pisze o tym, że nie ma nas w DAB-ie we Wrocławiu. Tak, uprzedzałem o tym, że nie będzie i uprzedzam też mieszkańców Gdańska i Trójmiasta w ogóle, że znikniemy też z DAB-u, więc proszę się uzbrajać w odbiorniki internetowe. W Warszawie pozostaniemy, to jest też dobra wiadomość, myślę, dla mieszkańców Warszawy. Pani Ania z Księżego Dworu też nas pozdrawia na Facebooku. Jest pani Mirka z Komorowa. Pani Mirko, wszystkiego dobrego, imieninowego. Pan Marcin pyta, czy będzie aplikacja w nowym Radiu Wama. Jest na to duża szansa, tak, że aplikacja będzie. Pan Adam z Sońska pozdrowienie nam przesyła. Pani Ania i pan Piotr z Spondoszyna. Pani Aniu, wszystkiego dobrego, imieninowego. Alina i Maja z Rumi też na posterunku. Jezu, jak was dawno nie widziałem. A jakżeście wyrosły obie? Naprawdę, no daj pan spokój. Jak to się porobiło, no?
1: Radio 7.
0: No tak, tutaj akurat nic się nie zmieniło. Kto jeszcze z nami? Pani Emilka, Mieszki Różki, bardzo miło, bardzo dziękuję za obecność. Patrzę w nagrania, o, dopiero teraz zaczynają spływać do mnie jakieś nagrania, ale to w takim razie w następnym wejściu antenowym, a my teraz spróbujemy przenieść się za pośrednictwem telefonu do państwa. Siódemka, witam, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Z okazji wczorajszych imienin Krzysztofa chciałbym pozdrowić mojego wujka Krzyśka, mojego dziadka Krzyśka oraz pana Krzysztofa Grzywacz. Chciałbym też pozdrowić moją mamę Joannę, mojego tatę Radka, moją babcię Marzenkę. Pozdrawiam Natan, pozdrawiam też pana prowadzącego.
0: Dziękuję, pozdrowienia. 792 150 150, państwo telefonują, a ja telefony odbieram. Dzień dobry, Radio 7.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
3: Ja bym chciała pozdrowić Annę Danelczyk z Mławy z okazji imienin dzisiejszych i Krzysztofa Danelczyka wczoraj miał imieniny.
0: O, to impreza chyba duża była.
3: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, radości dla nich wszystkich, dla Anny Danielczyk i Krzysztofa Danielczyka z Mławy. Dziękuję bardzo,
0: dziękuję,
3: do widzenia.
0: Do usłyszenia. No faktycznie, jak dwoje małżonków w tym samym czasie ma imieniny, to myślę, że sąsiedzi słyszeli ze ściany jakieś śpiewy. Tu Siódemka, witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Ja chciałam pozdrowić Marylę z Kołodziejska spod Grunwaldu. Chciałam złożyć życzenia dla całej rodziny, moich dzieci. No i jest życzenia dla z Grzybin Orylów. Oryl.
5: Sławka i Małgorzata.
4: Sławka i Małgorzaty.
5: I synowu Anię.
4: I synowu Anię.
0: No, nie, co dwie głowy, to nie jedna.
4: No tak. My oko z Grunwaldu jesteśmy.
0: Super. Pani Mariolu, serdeczne pozdrowienia dla państwa również.
4: My również dla pana samo życzymy. Do zdrówka.
0: Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. Grunwald. No tam już te największe atrakcje tegoroczne pod Grunwaldem już były, więc myślę, że troszkę spokojniej jest. 792 150 150. Czy u nas będzie spokojnie? No, to się dopiero okaże, ale mam dla państwa kilka informacji, więc dzisiaj proszę uważnie słuchać Radia 7, bo przed nami sierpień. To taki miesiąc dosyć bogaty w różne atrakcje, o których też państwu dzisiaj będę opowiadał. Na razie informuję, że o tym, że od jutra będziemy razem budzić się w Radiu 7. To myślę, że może być też ciekawa informacja dla tych, którzy chcieliby się z plochem obudzić. Nieczęsto to się zdarza, zwłaszcza ostatnio, więc tym bardziej myślę, że ciekawa informacja. Ale to nie koniec tych ciekawych informacji. Jeszcze chciałem państwu powiedzieć, patrzę, 12:34, jeszcze pół godziny i będę miał pewną niespodziankę, pewną propozycję dla fanów soku z malin. ale to jeszcze pół godziny, dobrze? A dzisiaj, moi drodzy Państwo, gramy dla Was do godziny 16, a życzenia i pozdrowienia do 15 można przekazywać telefonując 792-150-150, a także w naszej smartfonowej aplikacji Radia 7. Wszystkiego, co najlepsze, tak, będzie nam życzył teraz Adam Chorola, no bo to rzeczywiście i Krzysztofa było wczoraj, i Jakuba, i Anny, Hanny, Grażyny, Mirosława, Mirosławy. No, myślę, że jest sporo osób, które dzisiaj jeszcze świętują, więc wszystkiego, co najlepsze.

0: Niedzielna biesiada w Państwa głośnikach w niedzielę, ostatnią niedzielę lipca, to trzeba już sobie powiedzieć, więc półmetek w zasadzie wakacji mamy prawie za sobą, niestety. To co? Posłuchamy teraz wiadomości od Państwa.
1: Witam. Chciałabym na początku serdecznie pozdrowić panów prowadzących Radia 7. Chciałabym złożyć uroczyste życzenia urodzinowe dla mojego brata Eryka, który 24 lipca obchodził swoje urodziny. Drogi Eryku, życzę Ci przede wszystkim pomyślności, spełnienia marzeń, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, żebyś zawsze się nie poddawał, żebyś był najlepszym bratem pod słońcem. Te życzenia płyną od siostry Roxany i dziadku babcie Ele i dziadka Wojtka.
2: Ja chciałbym pozdrowić kolegę Janusza, naszego wiernego słuchacza, żeby się za dużo już nie martwił, głowa do góry, jeszcze u niego będzie pikantnie w życiu.
3: Witam pana, panie Piotrze i wszystkich słuchaczy. Z tej strony Janusz z Danii. W Danii mamy pogodę ciepłą, ale troszkę jest pochmurno. Ja już też po obiadku, no muszę się pochwalić, że przywiozłem z Polski troszeczkę takich naszych polskich ogóreczków. Zrobiłem je tutaj jako małosolne, także no pychotka. Chciałbym pozdrowić z tego miejsca również Bożenkę, która wraz z córką i swoim przyszłym zięciem Rafałem odpoczywają w Olsztynie nad jeziorkiem. Życzę im dużo radości i pogody, ponieważ Rafał ma dzisiaj urodzinki, także chciałem mu złożyć życzenia wszystkiego dobrego.
0: Takie to wiadomości głosowe do mnie dotarły w tak zwanym międzyczasie, a teraz czas na Państwa telefony 792-150-150. Posłuchajmy, któż do nas dzwoni. Radio 7, witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry, halo?
0: Tak, słuchamy.
4: Dzień dobry, Stanisław Giera, witam serdecznie panie Piotrze.
0: Kłaniam się.
4: Mam prośbę taką, przepraszam za śmiałość. Moja żona dzisiaj obchodzi imieniny Anny, a za kilka dni będzie obchodzić urodziny. No i mam prośbę do pana, bo ja już je złożyłem życzenia, ale prosiłbym pana, żeby pan
0: Żebym ja złożył.
4: Dokładnie. Przepraszam za śmiałość, panie Piotrze. A my dzwonimy z Woli Folwark, jak zwykle słuchamy radia i dlatego chciałbym poprosić pana, żeby pan, żona się na pewno ucieszy.
0: Zatem, pani Aniu, wszystkiego dobrego imieninowego i urodzinowego, bo to już za chwilę, lada moment, wszystkiego dobrego od Piotra Plocha. Dobrze to było? Dobrze było?
4: Bardzo dobrze.
5: No. Dziękuję bardzo.
0: Super, świetnie. Pani Aniu, pozdrawiam.
4: Dzięki bardzo, pozdrawiam pana.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No widzą państwo, takie rzeczy tylko w Radiu 7, naprawdę. Dobrze, odbieram kolejne telefony od państwa. Patrzę tutaj na zegar, bo ja tutaj jestem dzisiaj przygotowany na sok z malin, a zwłaszcza dla tych fanów soku z malin coś dzisiaj będę miał. Ale to jeszcze kilka chwil, jeszcze kwadrans. Radio 7, dzień dobry. O, ktoś się zdążył rozłączyć, a szkoda, bo było blisko, już był w ogródku, już witał się z gąską, to teraz tutaj może. Halo, tu Radio 7.
6: Droga babciu.
7: Komorowa.
6: Dniu imieni.
7: Życzę tobie.
6: Pięknych chwil.
7: Słońca.
6: Popołudniu.
7: Było w życiu.
6: Tobie cudnie.
7: Życzenia składa. Wnuczek Wiktor
6: Trzebiński.
7: Proszę o piosenkę dla babci Komorowa. Zagraj
6: piękny.
7: Pozdrowienia dla pana Piotra prowadzącego. Dziękuję.
0: Dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Głośniej było słychać wprawdzie suflerkę, ale wszystko poszło idealnie. No dobrze. To teraz kto do nas dzwoni? Halo, tu Radio 7.
8: Dzień dobry, Andrzej Sierca dzwoni. Coś tam się rozłączyło. Panie Piotrze, pozdrawiam pana jak zawsze.
0: Dziękuję.
8: Szczególne życzenia imieninowe dla Hanny, Anny, dla mojej cioci wspaniałej ze Sudrek, cioci Hani. Bardzo ją całuję. Dla tatusia obchodził szereg samo imienia Krzysztofa. Tak samo go pozdrawiam. Nie zapomniałam o swojej żonie oczywiście. Angelice i mojemu synu Antoś. i jutro niestety wracam po dwutygodniowym wspaniałym urlopie do pracy.
0: Oj, no to nie będzie to dobry czas.
8: To nie będzie dobry czas, ale już nie mogę się doczekać, kiedy wszystkich zobaczę od nas w pracy. Oczywiście też i gorąco pozdrawiam i Andrzej jutro już wraca.
0: Więc proszę się przygotować.
8: Tak jest, dziękuję bardzo, miłego
0: dzięki, dnia. Panie Andrzeju, pozdrawiam, kłaniam się. Urlopy. U nas też w radiu troszkę urlopowo się zacznie robić coraz bardziej, no ale też ktoś tych urlopowiczów musi zastąpić wobec powyższego, jak już wcześniej Państwu dzisiaj wspominałem. Jutro do akcji wkracza o poranku Piotr Ploch, zaspany, niewyspany, może z kołdrą nawet do radia przyjdzie, kto wie, i z poduszką ciepłą jeszcze, ale wspólnie razem z Państwem będziemy dzień rozpoczynać i no, próbować jakoś z tej kołdry się wyplątać, no bo kto to słyszał o 7 rano pod kołdrą, chociaż w wakacje podobno można. Tu 7, witam, dzień dobry.
9: Dzień dobry, Dorota Kapitańska z Mławy wita 7 bardzo serdecznie i gorąco. Panie Piotrusiu, chciałabym serdecznie pozdrowić wszystkie Anie, które znam. No oczywiście ja od bierzmowania również jestem Ania, pomimo, że jestem Dorota. Chciałabym pozdrowić bardzo ciepło i serdecznie wszystkie Anie, wszystkie Hanie, wszystkie Grażynki i tak dalej. Pozdrawiam ciepło i serdecznie panią Ewę Bucholską, panią Basię Rutkowską z mężem i z synami. Pozdrawiam ciepło i serdecznie panią Ewę Bucholską, panią Basię Rutkowską z mężem i z synami. Pozdrawiam ciepło i serdecznie wszystkich, mojego brata Janka, pozdrawiam

spać, ale do Państwa wrócę jeszcze przed 13. Kolejne pozdrowienia będą, kolejne życzenia będą. A teraz, ponieważ rzeczywiście aura nam sprzyja, aura sprzyja również specjalnym strojom, takim bardzo wakacyjnym i letnim, no to a propos tych strojów teraz sobie na antenie zagramy.

0: No, moi drodzy Państwo, to a propos strojów wakacyjnych, jeszcze obowiązujących. Nie wiem, czy w tym roku lato będzie długie. W ubiegłym roku pamiętam, że jakoś tak długo, jeszcze w październiku było ciepło, jeszcze w październiku można było mini nosić. Ja nie nosiłem, ale znam takie, które nosiły. No dobrze, żarty żartami, a to poważne sprawy, bo telefony cały czas dzwonią. Radio 7, dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy?
1: Dzień dobry.
0: O, panie Jaśku, już myślałem, że się pan nie odezwie.
1: Pozdrawiam pana Piotrusia.
0: Dziękuję.
1: Chciałem życzyć Krzyśkowi Kuckiemu z Narzynia z wczorajszych imienin dużo zdrówka, 100 lat i jeszcze raz dużo, dużo zdrówka. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam.
0: I niech mu gwiazdka pomyślności.
1: Niech będzie. Panie Piotr, jeśli można, to końcówki dam, co?
0: Dobra, pomyślimy. Dzięki, panie Jaśku, pozdrawiam, do usłyszenia. Uwaga, fani soku z malin, zaraz dla was będzie pewna mała niespodzianka. Ale jeszcze wcześniej porozmawiamy z kimś. Tu siódemka, witam. Dzień
2: halo,
0: dobry.
2: Dzień
0: halo,
2: dobry.
0: Kłaniam się.
2: Halo?
0: Tak, słuchamy.
2: Chciałam złożyć życzenia. Dzwonię w ogóle z Nasielska, Agnieszka z Nasielska.
0: I a to ta Agnieszka?
2: Tak.
0: O, pani Agnieszko, po tylu latach w końcu mogę panią usłyszeć.
2: Tak.
0: Ale fajnie, super.
2: Nie, chciałam złożyć siostrze Annie Zadrożnej z Nasielska z okazji imienin życzenia. Kochana siostro, z okazji twoich imienin życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, codziennej radości. Niech każdy dzień przynosi ci powody do uśmiechu, spełniają się twoje marzenia, a wokół ciebie zawsze będą życzliwi, kochający ludzie. Dziękuję, że jesteś. Niech ten wyjątkowy dzień będzie pełen ciepła, miłości, niezapomnianych chwil. I od całej rodzinki swojej życzę siostrze Ani wszystkiego najlepszego. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy, prowadzących. No i miło, że nareszcie się człowiek usłyszał.
0: No właśnie, proszę mi tego nie robić, pani Agnieszko. Kolejnych lat nie chcę na panią czekać.
2: Ciężko jest cię dodzwonić.
0: Naprawdę? To ja pani podam później specjalny numer do mnie.
2: Dobrze, to czekam.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Kłaniam się, do usłyszenia. Pani Agnieszka Nasielsk, tak? To ta pani Agnieszka, która kiedyś nas instruowała o różnych sprawach. No już może na antenie nie będę przytaczał. Jestem tutaj sam, więc trochę mniej we mnie odwagi, żeby o tym z Państwem rozmawiać. I tu jeszcze o godzinie 13. Dobrze, jeszcze tutaj jedno połączenie. Radio 7, witam.
3: Dzień dobry. Mirosławo z Komorowa. Droga mamo, niechaj znikną dzisiaj łzy i rany. Szczęścia, zdrowia i radości. Niech cię w tym sercu spokój gości. Życzenia składa córeczka Marzena oraz Mieczysław Drzewiński z Augustowa. Bym prosiła piosenkę orkiestry Dente. Cała babcia na balkonie.
0: Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. To dla pani Mirki z Komorowa, która już dzisiaj też życzenia odbierała. No dobrze, moi drodzy państwo, ponieważ 13 już tuż, a ja obiecałem, że teraz będę miał coś dla fanów soku z malin. Tak na szybko zupełnie postanowiłem przygotować nową wersję tej piosenki zatytułowaną Chłop z malin. Czy się Państwu spodoba? Posłuchajmy.

0: Tu Radio 7, to już minęła 13. Radio 7. Chłop z Malin, też taka wersja może obowiązywać. Nie wiem, czy się Państwu spodobała. Nie kosztowało to zbyt wiele, ani czasu, ani wysiłku, ale taka koncepcja nad ranem przyszła mi do głowy, więc pomyślałem sobie, że coś takiego dla Państwa przygotuję. Kolejne telefony teraz będę odbierał od Państwa. 792-150-150. Można dzwonić, można przekazywać pozdrowienia. Dzisiaj troszkę więcej tych życzeń na antenie, w związku z tym, że bardzo popularne imieniny mamy i za sobą, i w trakcie, bo to dzisiaj 26 dzień lipca. To właśnie między innymi Hanna i Anna świętują, ale i Jakub i Krzysztof to już za nami. Jeszcze też proszę pamiętać o Mirosławach, o Grażynach. No i tych życzeń dzisiaj rzeczywiście dużo. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam.
1: ZKM Ciechanów się kłaniam.
0: O, ZKM Ciechanów
1: udało
0: dzisiaj.
1: Udało mi się drugi raz po tygodniu zadzwonić.
0: No i super. A dzisiaj
1: ruszam
0: w pracy?
1: W ostatni kurs 07 i kończę pracę.
0: Znowu ostatni kurs. Co pan tak jakoś od rana do południa pracuje?
1: Lubię rano wstawać.
0: A, to wie pan...
1: Nie mogę spać w nocy, już ten wiek jest taki, że już trzeba rano wstawać.
0: To ja myślę, że jest pan w mniejszości.
1: Chyba tak.
0: Linia 07, ostatnie kółeczko. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Szybkie pozdrowienia, dzięki bardzo.
0: Dzięki, do usłyszenia. ZKM Ciechanów, tam pan Mariusz za fajerą i jeździ po mieście, ale to już końcóweczka. No dobra, teraz tutaj na drugiej linii ktoś jeszcze dzwoni. Halo, halo, tu Radio 7, dzień dobry.
2: O, dzień dobry, Bogdan Kołodziejski.
0: Miło mi, słuchamy.
2: Chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę Mariolkę, jej rodzinę, szwagra Sławka z żoną, moich dzieci i dla pana Piotra i dla Radia 7, żebyście jak najdłużej grali, żebyśmy was słuchali.
0: Postaramy się.
2: Bardzo dziękuję. Bogdan z Podgrunwaldu.
0: Dzięki panie Bogdanie, pozdrawiamy serdecznie. Grunwald, tamte okolice dzisiaj aktywne. Jeszcze czekamy na naszego słuchacza, pana Wieśka z Zajączek. Może też zadzwoni. A kto tutaj? Halo, halo, dzień dobry, Radio 7.
3: Dzień dobry.
0: Witam.
3: Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla naszej najukochańszej siostrzyczki Ani Narożnik z Dąbków, od naszej kochanej mamusi, brata Jacka, Dorotki, siostry oraz Beaty oraz całej rodziny życzenia z okazji imienin.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrowienia dla Państwa też ode mnie. Kto jeszcze? 792-150-150. Za chwilę wrócimy do muzyki, ale jeszcze jeden telefon odbiorę od Państwa teraz. Bardzo proszę, można dzwonić. A my co byśmy sobie tutaj zagrali? Takiego ciekawego. Tak patrzę, cóż by tutaj dla Państwa zagrać? No dobrze, może tak coś tutaj wykombinujemy. 792-150-150. Czy ktoś jeszcze? Czy... dopiero w następnym wejściu? No nie, nikt nie dzwoni w tej chwili. To bardzo proszę. Muzycznie, ślicznie u nas, jak zawsze, w siódemce.

0: No to teraz, moi drodzy Państwo, kilka ogłoszeń parafialnych. Sierpień już za pasem, a w związku z tym czas na nasze spotkania sierpniowe. To już taka tradycja, że w wakacje spotykamy się z Państwem przy różnych okazjach, a w sierpniu będą dwie takie okazje, kiedy będziecie mogli spotkać się z Radiem 7. Pierwsza taka okazja to 7-8 sierpnia, czyli Festiwal Smaków w sierpcu. Tam będziemy, tam będziecie mogli się z nami spotkać. No i tam też będziemy relacjonowali to wszystko, co dzieje się w sierpcu dla tych, którzy do sierpca przyjechać nie mogą. 7-8 sierpnia. Polecamy się Państwu, ale to nie koniec, bo jeszcze 23 sierpnia widzimy się w Żurominie w tym roku przy wspólnym stole, czyli będzie dużo jedzonego, będzie smakowicie pachniało, pysznie smakowało, no i też okazję do zmierzenia się w ramach konkursów kulinarnych i różnych takich atrakcji, które Państwo już doskonale znacie, bo to przecież kolejna edycja przy wspólnym stole. W tym roku, 23 sierpnia, właśnie w Żurominie program czy akcja dofinansowana z budżetu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Moi mili Państwo, to jeśli chodzi o nasze spotkania. Natomiast teraz patrzymy na Facebooka, co tutaj się działo i dzieje w dalszym ciągu. Czy wszyscy lajka zostawili? Czy wszyscy udostępnili? Czy wszyscy skomentowali? Przypominam, każdy taki gest z Państwa strony, nie tylko podczas niedzielnej biesiady, ale ogólnie w tygodniu, jak Państwo widzą, post Radia 7 jakiś. Nawet jak nie macie nic ciekawego do powiedzenia, warto skomentować, warto udostępnić, warto lajka zostawić, bo to bardzo pomaga nam w budowaniu zasięgów na Facebooku. Patrzę na Facebooku, dzisiaj pani Kasia z Mławy jest, lajka zostawiła, skomentowała, bardzo dziękuję. Jest pan Jan z Bieżunia, również pan Wiesław z Sierpca. Na Facebooku widzę też panią Anię z Wrocek. O, pani Ania napisała: chłop z Malin był super, pan to potrafi humor poprawić. Od rana był dobry, a teraz jest rewelacyjny. No tak, jak się chłopa z Malin usłyszy, to już w ogóle. Pani Agnieszka, czy w zasadzie Agnieszka, bo jesteśmy po imieniu, Agnieszka z Miernik napisała: chciałam pochwalić Was za wspieranie polskiego rolnika. Jeszcze nigdy nie słyszeliśmy takich pozytywnych słów o pracy rolnika w radiu. No tak, to prawda, kampania ruszyła u nas. Mówiłem o tej kampanii w ubiegłym tygodniu. Rzeczywiście na drogi wyjechały ciężkie maszyny rolnicze w związku ze żniwami, a my zachęcamy Państwa do tego, ażeby się nie denerwować na rolników, żeby te chwile dłużej, kiedy jedziemy, mieć odrobinę więcej czasu na taką refleksję nad pracą rolnika, nad tym, co mamy na stole i że ci rolnicy naprawdę, krótko mówiąc, ciężko pracują. Zwłaszcza, że nie zawsze aura im sprzyja. Nie wiem, jak to jest w tym roku. A tak sobie myślę, no przed nami kilka ciepłych dni, ale ostatnio padało, to chyba tak nie najlepiej. Chociaż nie znam się na tym, może za chwilę rolnicy tutaj coś podpowiedzą. Czy to dobra aura w tym roku jest dla rolników? Pogoda sprzyja, czy raczej niekoniecznie? Mimo wszystko jednak na drogach, drodzy Państwo, więcej cierpliwości i szacunku dla pracy rolnika. A teraz wiadomości imieninowe. Oj tak, będzie się działo, posłuchajmy.
1: Kochana mamo Aniu, z okazji Twoich imienin życzę Ci dużo zdrowia, codziennej radości, uśmiechu, spełnienia wszystkich marzeń. Dziękuję, że zawsze jesteś. Kocham Cię, Martyna.
0: Takie piękne życzenia w naszej skrzynce z wiadomościami głosowymi. Tam mogą Państwo swoją wiadomość zostawić w smartfonowej aplikacji Radia 7. A teraz będę odbierał telefony 792-150-150. Proszę dzwonić, bo nie tylko można nagrać wiadomość, ale można też właśnie do nas zadzwonić pod ten numer i porozmawiać, ale można też również przesłać życzenia. Może nawet piosenkę można zasugerować jakąś, nie obiecuję, że zagram, ale jak Państwo już słyszeli nieraz, często tymi Państwa sugestiami się kieruję w doborze repertuaru muzycznego podczas audycji, więc śmiało, śmiało. 792-150-150, po lewicy cicho, pusto, nic się nie dzieje, po prawicy też, o, a co to się stało się? Może za gorąco dzisiaj. Całe szczęście, że nie jest czynny ram pam pam pam, bo to wtedy byłoby jeszcze gorzej. Ale Rzeczywiście, nie dzwoni telefon. Czemuż to? To ja może sprawdzę, co tam się dzieje. Uwaga, zadzwonię sam do radia i zobaczę, czy jest wolne, czy zajęte, czy... No, osoba, do której dzwonisz, prowadzi obecnie rozmowę. Ale faktycznie może prowadzi rozmowę, bo ktoś właśnie dzwoni. Radio 7, dzień dobry. Witam. Czy porozmawiamy? Halo, halo. Słuchamy.
2: Chciałam złożyć życzenia. Dzień dobry, panie Piotrze. Ania Siałdowa się kłania.
0: Dzień dobry, pani Aniu.
2: Chciałam złożyć życzenia dla mojego syna Krzysztofa, który wczoraj miał urodziny. Mm-hmm. Obecnie przebywa w Holandii. Także, synku, życzę ci wszystkiego dobrego, wytrwałości, zdrowia. I czekamy na ciebie za tydzień, gdyż przyjeżdża na urlop. A przy okazji chciałam złożyć dla mojego znajomego Krzysia Przybyszewskiego z Działdowa również serdeczne życzenia z okazji imienin i dalszego dobrego działania dla miasta Działdowa. Dziękuję ślicznie, panie Piotrze.
0: Panie Aniu, i dla pani najlepsze życzenia imieninowe.
2: Dziękuję,
0: też.
2: Bardzo mi miło. I ładną pioseneczkę, proszę.
0: Będzie ładna pioseneczka, na pewno. Dziękuję. To pani Ania z Działdowa. A kto teraz? Halo, halo, tu Radio 7. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Piotrze, pozdrawiam. Z tej strony Tomek z miejscowości Nowe Brońska koło Pońska. Ja staram się szybko, panie Piotrze, zawsze, ale dzisiaj może parę sekund dłużej, to przychodzę. Wszystkich życzenia wszystkim Jakubom, Krzysztofom, no oczywiście paniom Hanną i Anną, a w szczególności pani Ani Krzysza, gdzie teraz pędzę na obiad. I przy okazji pozdrawiam Becie i Asię, którzy pędzą do Ani na obiad. Aniu, wszystkiego najlepszego i dużo pomarańczy. No i panie Piotrze, tak się u mnie złożyło, że mam cztery córki. Dwie mają razem urodziny, bo bliźniaczki, a dwie mają imieniny, a mają jutro, Natalia i Julka. I to było wcale niezamierzone, czysty przypadek. Także też córkom wspaniałym wszystkiego najlepszego z okazji imienin życzę. No i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana w szczególności, panie Piotrze. Wszystkiego najlepszego.
0: Dwie córki z imion już znamy, a pozostałe dwie jak mają na imię?
3: Wiktoria i Karolina.
0: Same piękne imiona. Jak pan to zrobił?
3: No same piękne. No i piękne córki, wspaniałe.
0: Piękne córki. No jeszcze nie poznałem, ale wierzę panu. Serdeczności.
3: No i już dorosłe i wszystkie dorosłe.
0: Wszystkie dorosłe. Serdeczności. Pozdrawiamy serdecznie.
3: Dziękuję. Wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. I jeszcze od państwa telefon jeden odbiorę teraz. Radio 7. Bardzo proszę, można dzwonić, można pozdrawiać, można życzenia przesyłać. Czy jeszcze ktoś się zdecyduje w tym wejściu antenowym? A ja nie przygotowałem żadnej piosenki teraz. Myślałem, że państwo coś zasugerują, ale dobra. Nawet mam pomysł, co moglibyśmy tutaj zagrać. Tylko gdzie ta piosenka jest? O, to jest pytanie teraz najważniejsze. Ale zaraz znajdziemy. W międzyczasie, jak ja będę szukał piosenki, państwo mogą zadzwonić. Proszę, śmiało. Dobrze. No dobrze, nikt w tej chwili nie dzwoni, to najpierw zagramy sobie Merci, a później poszukam piosenki o Ani właśnie, bo tę piosenkę chciałem zagrać, ona za chwilę u nas na antenie. Ale wcześniej o Cygance będzie.

0: Niedzielna biesiada, a u nas Państwa życzenia, pozdrowienia, jak zwykle w każdą niedzielę. Kolejne takie życzenia teraz na antenie.
1: Dzień dobry, Dawid z tej strony. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin dla mojej żony Pauliny, która 30 lipca obchodzi urodziny. I chciałbym pozdrowić całą rodzinę Kamińskich oraz Żukowskich z Bledzewa oraz pana prowadzącego. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję. Też odwzajemniam pozdrowienia. No i zapraszam Państwa do telefonowania. 792-150-150. Można przekazywać życzenia i pozdrowienia. Można też zasugerować na przykład może jakąś melodię. Radio 7, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Witam.
0: Witam serdecznie.
2: Ten piękny dzionek niedzielny. Płoć się kłania.
0: Kłaniam
2: panie
0: się.
2: Panie Piotrze, chciałam życzenia złożyć dla Ani Konopki. Aneczko, wszystkiego najlepszego, dzieciaku. Zrówka ci życzę. Pieniędzy to nie. Zrówka. I chciała, panie Piotrze, wszystkich pozdrowić. Żeby się kochali, miłowali. Cały świat pozdrawiam wszystkich. I pana, panie Piotrze. I bym chciała pioseneczkę... o Boże. Mieliśmy 20 lat.
0: Dobrze.
2: Jest taka piosenka. Bardzo bym prosiła, panie Piotrze.
0: Dobrze, zagram zaraz.
2: Serdecznie pozdrawiam pana.
0: Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Ukłony do Płocka płyną. Gdy mieliśmy 20 lat, to chyba jaki piękny świat, gdy się ma 20 lat. Chyba o tę piosenkę chodzi. Zespół Boys. No dobrze, zaraz będziemy grać. Wcześniej jednak odbieram kolejne połączenia. Tu Radio 7, dzień dobry.
3: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Witam.
3: No.
4: Rozmowa jest nagrywana.
0: Nie, proszę nie nagrywać.
3: Nie, coś mi tutaj właśnie wpadło.
0: Tak.
3: Ale ja chciałem złożyć wszystkim Krzysztofom, Aniom wszystkiego najlepszego w dzisiejszym dniu. Nie? Także ja przy okazji dla mojej wnuczki, która mi tu dokucza, mój dziadek, załóż nogi, buty, nie? Także jest fajnie, nie? I wszystkiego pozdrawiam. No, nie ma innej imprezy, jakie są Krzysztofa, Jakuba i Ani imieniny, nie? To chyba jest najbardziej wakacyjna impreza, jaka może być.
0: No tak.
3: Prawda?
0: Tak mówią podobno.
3: Tak mówią, no. Także dziękuję wszystkim, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, także pozdrawiam Krzychu z Płocka, no.
0: Dziękuję
3: także
0: bardzo.
3: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. O, dwa telefony z Płocka po sobie. Pięknie. To może jeszcze trzeci będzie z Płocka. 792-150-150. Któż jeszcze? Radio 7, witam, dzień dobry.
5: 792-150.
0: Halo, halo, dzień dobry.
6: Dobry.
0: Słuchamy. No, bardzo głośno radio. Proszę ściszyć radio i jeszcze raz zadzwonić w takim razie, bo nie porozumiemy się w takich okolicznościach przyrody. Trudnych bardzo. No dobrze. Czy jeszcze ktoś miałby ochotę? Bardzo proszę. Spróbujmy w takim razie jeszcze z kimś się połączyć. O, tutaj ktoś zrezygnował. No dobrze. To w takim razie, skoro nie ma telefonów, gramy. Jaki piękny świat, gdy się ma 20 lat. Do Płocka raz jeszcze pozdrowienia płyną i piękna melodia zamówiona, a ja do Państwa wrócę za, no, takich dobrych 7 minut i będziemy znów się pozdrawiać.

0: też letnia piosenka, no w zasadzie taka bardziej wiosenna, ale latem też dobrze brzmi. Pani Lucyna napisała na Facebooku: witam z Opola, najlepsze radio do tańca i do różańca. No tak, pani Lucyno, taniec teraz jest, po 16 będzie różaniec, więc proszę się przygotować również na takie spędzanie czasu. A tutaj jeszcze na Facebooku widzę: cześć Piotrusiu nasz kochany, pozdrawiamy cię, banany. Bananka też? Tak, to pozdrowienie dla wszystkich na Facebooku i proszę o lajku, nie zapomnieć o udostępnieniu, o komentarzu. Bardzo o to zabiegam i bardzo o to proszę. A jednocześnie przypomnę Państwu, sierpień to taki czas urlopów, bardzo intensywnych, u nas w radiu też, a w związku z powyższym, skoro oni jadą sobie na wakacje wszyscy i tutaj pustki w radiu będą, to ja sobie jutro rano tutaj do Państwa przyjdę i będę przychodził tak no chyba prawie do końca sierpnia, za wyjątkiem czwartku, bo w czwartek mam, coś mi tam wypada, więc w czwartek mi nie będzie, ale tak na ogół sierpniowe poranki będziemy spędzać razem. Mam nadzieję, że jakoś nam się uda to zrobić i wkraczać w nowy dzień wspólnie. Od jutra zaczynamy. No dobrze, to teraz zaległe wiadomości. A nie, a teraz może wyjątkowo byśmy sobie odebrali od kogoś połączenie. Ha? Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie.
1: Ja chciałam dzisiaj złożyć życzenia dla mojej bratowy Anny z Górna, dla Ani Drozdowskiej. Z okazji imienin życzę jej dużo zdrówka, radości, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i wszystkiego, co sobie życzy. Oraz złożyć życzenia wszystkim: Annom, Hannom, Grażynkom, Krzysztofom, Jakubom, których znam. Chciałam też pozdrowić pana, panie Piotrze, panią Basienkę, moje koleżanki z koła gospodyń i wszystkich słuchaczy.
0: A my pozdrawiamy panią i całą rodzinkę, pani Justyno.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję, do usłyszenia. O, Górzno, Jezu, jak dawno nie byłem w Górznie, toż w latach można liczyć, naprawdę. Nie wiem, czy tam naprawili, nawet widzą Państwo, nie jestem na bieżąco, czy ten pomost piękny nad pięknym jeziorem został naprawiony, czy nie. Może czas pojechać i sprawdzić. Radio 7, witam, dzień dobry.
2: Serdecznie witam, panie Piotrze.
0: Panie Andrzeju, pana się nie spodziewałem dzisiaj.
2: A dlaczego? Tydzień temu nie dzwoniłem,
0: Bo myślałem, że dzisiaj pan jest zajęty.
2: Jestem zajęty przez małżonki, ale dzisiaj jest Grażyny, Anny.
0: No właśnie.
2: No bo pierwszy chciałbym mojej Grażynkę pozdrowić, wszystkiego dobrego, kochana, dużo zdrówka, cierpliwości nade mną, Grażynkiem starym, prawda? No, chciałbym też pozdrowić panią Anię Łozińską. Pomyliła imię, powiedziała Krzysztof, a jestem Andrzej. Brata Krzysztofa miałem, ale go już nie mam. No to wszystkiego dobrego, Aniu, dużo zdróweczka tak samo. I no jeszcze panią Ewę Dobrogowską z Działdowa też bym pozdrowił, moją sąsiadkę z dołu, przemiła pani. Także, no oczywiście pana Piotra i panią Basię, panią Piotrusiu, wszystkiego dobrego. A propos, panie Piotrze, a propos małżeństwa, prawda, to mam coś takiego. Skarżył się mąż na żonę. Cholera, dwukrotnie pojechałem na urlop w góry i za każdym razem, jak wracałem, żona zachodziła w ciążę. Ale następnym razem zabiorę ją ze sobą. Także fajny facet, mądry, prawda?
0: Pewnie.
2: Tak, no. Ostatnio moja wnuczka do mnie, tak mnie rozbawiła, już tak na końcu pan powiem, żeby nie zawracać głowy. Patrzy tak na mnie i mówi: dziaduś, ty nie jesteś stary, jesteś tylko pochylony. Ja jej powiedziałem: kochana Olusiu, Ja nie jestem stary, bo ja stale czuję bluesa. A czy pan czuje bluesa?
0: Ja cały czas.
2: Tak, to jest tak, kochany. Panie Piotrze, tu miałem się spytać, czy pan Mateusz przyjedzie, czy był już?
0: Jeszcze nie było, ale będzie. Tak przynajmniej obiecywał.
2: No to jakby był, to za później, to mogę zadzwonić?
0: Pewnie.
2: Bo za dwa tygodnie nie będzie.
0: No wszystko dobra, pan może, panie Andrzeju.
2: Mam tu dla niego parę zdań takich ciekawych. Mm-hmm. Także chciałbym, żeby usłyszeć. Ja coś pięknego będę usłyszał pana i jego. Takie
0: panie...
2: dwie figury radiowe, to było tym, to sprawy.
0: Panie Andrzeju, ja na koniec chciałem życzyć panu, żeby pan poczuł bluesa prosto spod obrusa.
2: O, no, dobre, stary żarłoku, ty wiesz co mówisz.
3: Panie Piotrze, ale ja się wybieram na tego 23, ale pan przyjedzie po mnie.
0: Nie wiem, zobaczę, bo nie wiem, czy wytrzymam do 23.
3: Wszystkiego dobrego, trzymaj się, panie.
0: Dzięki, panie Grażynko, wszystkiego dobrego na imieniny, też kłaniam się, do usłyszenia. No dobrze, to jeszcze jeden telefon, 792-150-150, niedzielna biesiada w Radiu 7, jak co tydzień, tak i dziś. Ostatni raz słyszymy się w lipcu, żeby ktoś nie pomyślał, że w ogóle ostatni raz się słyszymy. Ostatni raz w lipcu, w sierpniu wszystko zgodnie z planem, ale przypominam Państwu, że oprócz tego, że w sierpniu się słyszymy tradycyjnie, no to jeszcze również będziemy mieli okazję się spotkać. Nie wiem, czy ja osobiście też, ale na pewno cała ekipa radiowa będzie, nawet pomimo urlopów, 7-8 sierpnia w sierpcu na Festiwalu Smaków i 23 sierpnia w Żurominie podczas spotkania przy wspólnym stole. Takie plany mamy sierpniowe. No dobrze, cóż by teraz tutaj dla Państwa zagrać, tak sobie myślę. Cóż by tutaj dla Państwa zagrać ładnego? To może ja będę sobie szukał czegoś, a jeszcze jeden telefon w międzyczasie odbiorę. Radio 7, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słucham.
4: Chciałbym podziękować za fajną atmosferę, którą Pan prowadzi tutaj i piosenki i pozdrowić całą Płocińcę tutaj.
0: A kto pozdrawiał?
4: Pan Darek.
0: Pan Darek. Panie Darku, wszystkiego dobrego dla Pana też.
4: Też i dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No dobrze, to w takim razie zagramy sobie teraz. Myślę, że ucieszy się pewna pani. To ja pewną panią pozdrawiam teraz. Rozumiemy się telepatycznie bez wskazywania, bez pokazywania palcem. O, może w ten sposób.

0: No i wszyscy zadowoleni, którzy prosili o piosenki. Powoli będziemy zbliżać się do godziny 14. To ostatnie wejście antenowe w tej godzinie, a w ramach tego wejścia antenowego, no właśnie, mam kolejne pozdrowienia głosowe. Posłuchajmy wspólnie. O, tutaj nie gra? To może tutaj zagra, proszę.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia dla mojej mamy, Zoni, która parę dni temu kończyła 65 lat. Mamusiu, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności. I chciałabym prosić o piosenkę dla mamy Czerwonych Gitar. Tak bardzo się starałem, bo za moją mamą w szkole wszyscy ganiali. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: A to muszą być piękne wspomnienia. No dobrze, jeśli chodzi o wiadomości głosowe, to na razie tyle, ale zachęcam Państwa do nagrywania kolejnych w aplikacji Radio 7, a ja teraz odbieram telefony Radio 7. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry.
2: Chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, Julkę i moich rodziców, którzy są w Warszawie.
0: A kto pozdrawia?
2: A ja jestem u dziadków.

0: goścista. Chciałbym mówi Antoś, chciałbym zamówić sok z malin.
1: Sok z malin. Dziękuję bardzo. Antoś nawet sok z malin by chciał. Dzisiaj był chłop z malin. Słyszeli Państwo nową wersję tej piosenki? No tak będziemy sobie czasami grali chłopa z malin, czasami sok z malin. A może jeszcze coś innego wymyślę pod tym, pod tę melodię. Dobrze, to teraz odbieram połączenie na drugiej linii. Radio 7, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
2: Chciałbym pozdrowić Annę Duchowską i całą rodzinę.
1: Mhm.
2: No i was.
1: Dziękujemy. A kto pozdrawiał?
2: Grzesiek.
1: Dzięki panie Grzesiku, pozdrawiamy. Troszkę nieśmiały pan Grzesiek. Może jeszcze przed obiadem, prawda? Chociaż to już 14, to już tak w zasadzie niektórzy kończą, a niektórzy już po obiedzie. No dobrze, kto jeszcze chciałby dzisiaj pozdrowienia przesłać, proszę dzwonić, a ja zachęcę Państwa do jeszcze pozostawienia lajka na Facebooku, jeszcze do aktywnego uczestnictwa w naszej zabawie facebookowej też. Siódemka, dzień dobry.
3: Witam, witam bardzo
1: dzień
3: serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Iwono.
3: Dziękuję za pioseneczkę, super sprawa. Następna wersja, o góry, jeszcze raz robienie o góry.
1: Korniszonki. Od dołu aż do góry.
3: Korniszonki będą, Panie Piotrze, ale przede wszystkim chciałam, bo zawsze zapomnę, pozdrowić moich serdecznych znajomych z Modły, bo Pan puścił pioseneczkę Cyganeczka, tak. To moi wspaniali znajomi. Mhm. Chciałam pozdrowić syna kochanego z żoną, z rodziną, córkę Czekinę, Nowinę, z rodzinami i moją kochaną znajomą mamy ich.
1: A czy znajomi w Modle też słuchają Radia 7?
3: Tak, hotele mają restauracje, super ludzie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, bo zawsze zapomnę, ale o tej cyganeczce i to mi przyszło. Odwiedzę ich na pewno, jak będę u pana.
1: Pani Iwono, miłego ogórkowego popołudnia.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję. I panią Basienkę i żonkę.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. Ogórki, no tak, teraz ten czas taki zbierania owoców naszych ogrodów i owoców z naszych warzywników. Piękny to czas, prawda? Siódemka, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
4: Chciałbym pozdrowić mojego tatę, moją mamę, moją siostrę, mojego brata oraz moje Ryśka, mojego wujka i moją babkę.
1: A kto pozdrawiał?
4: Kuba. A mógłby piosenkę poprosić?
1: Jaką?
4: Zenka, oj nene, oj nene.
1: Dobra, poszukam. Dzięki, do usłyszenia. Oj, ten Zenek cały czas, jak Państwo słyszą, lata mijają, 30 lat już ponad minęło, a Zenek cały czas w formie. Proszę zobaczyć, bo tak ostatnio oglądałem taki wywiad z Marcinem Millerem z Boysów, który już 36 lat na scenie jest. Ile w międzyczasie było tych gwiazd popowo-rockowych, które już dawno przeminęły, pojawiły się na rok, na dwa, jakąś wielką karierę chciały robić i nic, mimo wsparcia mediów ogólnopolskich, tych mainstreamowych, no jakoś nie poszło. A no umówmy się, muzyce disco polo, media najczęściej, teraz akurat na szczęście to się zmieniło, ale na ogół media raczej nie sprzyjały, zwłaszcza te duże media. A mimo to i Marcin, i Zenek ponad 30 lat na scenie, ale nie tylko, bo przecież i Sławek z Bayerful, i inne, i Robert ze Skanera. No i można by było wymieniać tak dużo, prawda? Czy Paweł Stopłan, oni to jeszcze dłużej, oni to już 40 lat na scenie. Także wielkie ukłony. Tym bardziej, że nie tylko ci, którzy wtedy świętowali swoją młodość, proszą o ich piosenki. Również ludzie młodzi bawią się, sami Państwo widzieli nieraz i na PGE Narodowym, i jeszcze jak był festiwal w Ostródzie, jakie to tłumy były potężne. Festiwal, okazuje się, że na przykład festiwal w Ostródzie, festiwal muzyki disco, w 2017 roku w tym na ten festiwal przyszło ponad 50 tysięcy odbiorców muzyki dyskotekowej, polskiej muzyki tanecznej. To był największy i w latach 2016, 2017 i chyba 2018. No i to zdecydowanie był największy festiwal w województwie warmińsko-mazurskim. Pobił Kortowiadę pięknie. No niestety już te festiwale w Ostródzie na razie jakoś tak się skończyły, ale może jeszcze do tej historii, kto wie, może jeszcze organizatorzy wrócą. Jeszcze jeden telefon od Państwa odbiorę, a za chwilę będziemy grać. Radio 7, dzień dobry. Dzień dobry. Czy porozmawiamy? Nie porozmawiamy, a szkoda. To w takim razie dziękuję. I cóż ja tutaj mam dla Państwa? No, o fotografiach będziemy teraz śpiewać razem z André, bo to przecież lato to też czas wyjazdów, czas wakacji, czas urlopów, a w związku z tym czas też fotografii. Każdy smartfona w kieszeni ma teraz zdecydowanie łatwiej niż kiedyś na smienie robić fotografie. No ale piosenki o fotografiach też istnieją i te piosenki też na antenie Radia 7 w niedzielnej biesiadzie prezentujemy. Proszę.

0: Jesteśmy już po godzinie 14, czyli w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego biesiadnego niedzielnego spotkania. No i to już też ostatnia godzina na to, żeby przesłać życzenia, pozdrowienia te z okazji tych bardzo popularnych imienin. Również, ale nie tylko, no bo przecież Państwo też pozdrawiają z zupełnie innych okazji. To co, odbieramy telefony? Bardzo proszę, 792-150-150. Siódemka, witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tu stała słuchaczka Marzena Drzewińska-Zagustowa. Panie Piotrze, mam ogromną prośbę. Proszę o piosenkę, zagraj mi piękny cyganie dla Państwa z Komorowa.
0: Pani Marzeno, już Pani dzwoniła, pamiętam, słyszałem. Nie wiem, czy mam tę piosenkę, chyba najprawdopodobniej jej nie mam, więc dlatego nie zagrałem. Proszę, moi drodzy Państwo, dzwonić raz w trakcie audycji, bo a w zasadzie raz na kilka audycji, tak, żeby dać szansę tym osobom, które nie mogą się do nas dodzwonić. Siódemka, dzień dobry, witam.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Proszę Pana, czy ja mógłbym zamówić u Państwa piosenkę zespołu Klasik Jesteś spełnieniem moich marzeń?
0: Tak.
2: Bardzo, bardzo bym prosił. Z pozdrowieniami dla żony i tutaj dla kolegów, bo jedziemy razem do pracy, do Holandii, długa droga i słuchamy waszego radia, fajna muzyka i tak pierwszy raz dzwonię i chciałbym zamówić piosenkę.
0: Dobrze, myślę, że da się zrobić. Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, mam nadzieję, że będziemy w stałym kontakcie. Stali słuchacze, może nowi nasi. Klasik, dobrze, muszę sobie zanotować, bo już tych próśb tutaj tyle i zaraz Państwo zaczną krzyczeć, że coś tam nie udało się spełnić, ale akurat klasik już zanotowany i zaraz będę ustawiał. Wcześniej jednak odbiorę telefon. Radio 7, dzień dobry.
3: Dzień dobry, z tej strony Łukasz z Grodziska Mazowieckiego się kłania.
0: Dzień dobry, panie Łukaszu.
3: Tak, chciałem, co prawda mój tata tego nie słyszy, ale chciałem pozdrowić swojego tatę Krzysztofa akurat i życzyć mu wszystkiego najlepszego, ale też i pozdrawiam też pana Grzegorza z Unii Rzyża, pana Grzegorza Filipczyka oraz wszystkie Anny, szczególnie moje koleżanki, które mają na imię Anię. No i wszystkiego najlepszego życzę. No i chciałbym poprosić o piosenkę, jeżeli by się udała, jeżeli nie, to nic się nie stanie. Hej Sokoły, jeżeli pan ma, będę bardzo wdzięczny.
0: Dobra, poszukamy.
3: No dobrze, to pozdrawiam serdecznie z ciepłego i upalnego Grodziska Mazowieckiego. Akurat troszkę pogoda się zmienia, no ale życzę wszystkim miłej niedzieli. Pozdrawiam.
0: Jeśli pan mówi, że dzisiaj jest upalnie, to proszę zobaczyć, co będzie w piątek.
3: No dokładnie, dokładnie. Ale szczerze powiedziawszy, ja jestem miłośnikiem upałów, bo troszeczkę się stęskniłem po prostu.
0: Czyli pan jest ciepłolubny.
3: Tak, dokładnie.
0: Wszystkiego dobrego, panie Łukaszu.
3: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Grodzisk Mazowiecki. Dobra. Kto jeszcze? 792-150-150. Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kto jeszcze?
4: Słuchamy. Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Ja chciałam pozdrowić Anię Łozińską, bo dzisiaj ma imieniny. Aniu, wszystkiego dobrego. Zdrówka ci życzę. Pociechy z wnuczków, prawnuczków, z Jasia i z całej rodzinki. Także pozdrawiam wczorajszego Krzysztofa, Krzychu, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam siostrę Janinę, siostrę Ewę, tu się opiekuje Piotr, wytrwałości dla mamy. Pozdrawiam jego żonę Kasię i pozdrawiam córkę Doruś. I pozdrawiam wnusię swoją z Warszawy. Dziękuję, wszystkiego dobrego, spotykamy się w niedzielę. I pozdrawiam pana Piotra, dziękuję, do widzenia.
0: Dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia. No dobrze, to teraz, moi drodzy Państwo, będziemy grać. Od razu od klasika zaczniemy, dobrze? Żeby nam to nie umknęło. Już klasik. O, proszę bardzo, jest. A ja wrócę do Państwa za mniej więcej 7 minut. Wtedy będziemy przysyłać kolejne życzenia, kolejne pozdrowienia. No i również może ktoś coś nagra. Bardzo proszę, przypominam, w aplikacji smartfonowej Radia 7 można to zrobić. Cały czas do Państwa dyspozycji nasza skrzynka głosowa. Tam proszę nagrać swoją wypowiedź, proszę nagrać swoje pozdrowienia, a my je na antenie wyemitujemy.

0: I tak oto udało się spełnić kolejne muzyczne zamówienia, kolejne muzyczne prośby, żeby nie było, że Ploch nie realizuje tego, co słuchacze zamówią. Realizuje, nie zawsze, ale jednak tym razem się udało. A teraz Ploch, moi drodzy Państwo, zagląda do skrzynki wiadomości głosowych, bo tutaj kolejne wiadomości czekają na wyemitowanie.
1: Dzień dobry, w te niedzielne popołudnie pozdrawiamy Radio 7 oraz cały zespół oraz wszystkich słuchających Radio 7. Tradycyjnie niedzielna tradycja musi być z nami i życzymy Wam wspaniałej pogody, nie takiej jak na Rügen w tym momencie deszczowej i płaczącej. Wir wünschen alle Gäste schöne Zeit und wir wünschen auch Entspannung hier. Leider, die Wetter ist nicht so, wie man erwartet, aber Falkennest begrüßen Sie und dann das ist in Prora und vielen lieben Dank und wir grüßen auch, pozdrawiamy także Wandę, która mieszka na Rugi i co tydzień nam wysyła pozdrowienia. Pozdrawiamy owszem rodziców, mamę, babcie, rodzeństwo, państwo Kiełbowiczów z Bojanowa i oraz wszystkich słuchających. Pozdrawiam właściciel Damian Sokołowski z Rugi. Zapraszamy do nas.
2: Gorące pozdrowienia dla Ryszarda z Łomżyna. Pozdrawiamy również Adasia i prosimy o piosenkę Oj, wymasuj mi Romanie dla mojej kochanej Martyny. Pozdrawiam Was gorąco i serdecznie. Hej.
3: Dzień dobry, siódemka. Witam Panie Piotrze, witam wszystkich słuchaczy. Z tej strony Olga Ciechanowa. Serdecznie chciałabym pozdrowić mojego kochanego syna Emila, moją wcześniaczkę Paulę Annę, moje siostry Agnieszkę, Sylwię i Małgosię, Marcina i Martę z chłopakami i Mańka z Osady. Jeśli mogłabym poprosić o jakąś piosenkę, to bardzo proszę o Kopaczewskiego.
0: Zaskoczenia nie było. Jak pani Olga kiedyś poprosi o, nie wiem, Krystynę Prońko, to dopiero wtedy będzie zaskoczenie. A tu Kopaczewski, więc niespodzianki nie ma, będzie też na antenie. A teraz będą Państwa telefony. Już odbieram pierwsze połączenie w tej serii. Dzień dobry, Radio 7, witam. Halo, halo. No jak, nie porozmawiamy? Spróbujmy tutaj w takim razie. Radio 7, witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałabym złożyć najserdeczniej życzenia imieninowe i urodzinowe teściowi Jakubowi Stajszewskiemu z Kaczorów. Składa Ewa, synowa Ewa z Mariuszem i z tą ekipą jesteśmy w Sarbinowie nad morzem. I teściowej również z okazji imienin Anny. Także życzymy wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń. No i pozdrawiamy prowadzącego.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Miłego wypoczynku życzę.
4: No, dziękujemy. Dużo ludzi? Bardzo. Pozdrawiamy. No, jest ludzi. Jest ludzi, ale pogody nie ma. Trochę nam pada, ale nic. Dopiero przyjechaliśmy, także
0: sorry. No to w najbliższym tygodniu będzie już zdecydowanie lepiej.
4: No, mamy taką nadzieję.
0: Trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego.
4: No, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Tak, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o te prognozy pogody, jeśli Państwo teraz planują urlop, no to od środy już zacznie aura się poprawiać, bo jutro tam troszkę deszczu, we wtorek tak w kratkę, a od środy już temperatura zacznie rosnąć, natomiast czwartek, piątek, sobota to już naprawdę upały takie około 30 stopni, czy nawet powyżej 30 stopni. To tak dla tych informacje, dla tych, którzy zastanawiają się, czy ten urlop, który właśnie jutro rozpoczną, będzie udany. Siódemka, witam, dzień dobry.
5: Dobry.
0: Dzień dobry.
5: No trudno się tak dozwolić jak na prezydenta. Chciałam złożyć życzenia swojej synowej Anny Panie Borowskiej z okazji imienin, spełnienia marzeń najskrytszych i korzystając, że jestem przy głosie, chciałam podziękować Państwu za kampanię, jaką prowadzicie na rzecz rolników i żniw. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim słuchaczom i prowadzącym. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiamy serdecznie. Pani powiedziała na początku, że trudno się dodzwonić jak do prezydenta. Nie wiem, bo nigdy do prezydenta nie dzwoniłem, ale tak Państwo myślą, że tak samo trudno się dodzwonić jak do prezydenta Naurokiego? Zaraz dostanę po głowie. Halo, halo, dzień dobry, Radio 7.
6: Dzień dobry, proszę pana, chciałbym złożyć życzenia dla wszystkich moich sąsiadów ze Sławki Małej, to jest okolice Miednicy, niedaleko Działdowa. i poprosić o piosenkę Jak dobrze mieć sąsiada. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Kłaniam się, do usłyszenia. Jak my tu z czasem stoimy? Ha, to jeszcze jedno połączenie odbiorę sobie teraz w takim razie. Bardzo proszę, 792-150-150. Czy ktoś by chciał? To teraz ten ktoś właśnie może. O, jest ktoś. Halo, halo, tu Radio 7. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy? Nie porozmawiamy. To dziękuję bardzo. Halo, halo, Ciechanów. Halo, halo, pani Olgo z ukłonami dla pani.

0: Niedzielna biesiada, ostatni raz w lipcu. To co, zaglądamy na Facebooka, tutaj proszę Państwa lajki, proszę udostępnienia, proszę o komentarze, a widzę wśród Państwa panią Monikę z Islandii, która przysyła nam tęczę, tańcza teraz w Islandii. Pani Danusia z Mostowa jest, o jak bardzo miło, a wczoraj akurat z synem rozmawiałem telefonicznie, więc to już w ogóle dopełnienie szczęścia. Pani Małgosia z Dźwierzni jest, jest pani Krysia z Szynkowizny, również pan Adam z miejscowości Tomki, pani Mariola z Dłutowa na Facebooku. Na Facebooku widzę też pana Mirka z Włocławka. Panie Mirku, wszystkiego dobrego imieninowego. No ale pamiętajmy o tych wszystkich pozostałych. Ja nawet nie chcę próbować wymieniać osób, które mogą dzisiaj obchodzić imieniny, bo na pewno kogoś bym pominął i nieszczęście gotowe, ale ciepło jestem myślami u pani Ani w Giełczynku i u pani Hani w Sierpcu i u wszystkich naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy świętują bądź świętowali w ostatnim czasie. To co? Telefony teraz, dobrze? Porozmawiamy z kimś? Bo ja bardzo chętnie, nie wiem jak Państwo. 792-150-150, można przesyłać życzenia, pozdrowienia, telefonując pod ten numer. Patrzę, jak my tutaj z czasem stoimy, ale jeszcze bezpiecznie, więc nie ma co się spieszyć. Dzień dobry, Radio 7. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Ja chciałam pozdrowić moją córkę Edytkę, bo dzisiaj ma urodziny. Urodziny ma i wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka od całej rodziny, mamy, taty. Także wszystkiego najlepszego, Edytka. Trzymaj się zdrowo i cieplutko. Pozdrawiam mama, tata. Dziękuję.
0: Dziękuję. Kolejne telefony, kolejne pozdrowienia. Tu siódemka, witam, dzień dobry, słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Kłaniam się.
2: Serdecznie pozdrawiam pana Piotra oraz chciałam serdecznie pozdrowić Zbigniewa Iniarskiego, z byłego policjanta z komisariatu Świercze. Pozdrowienia przesyła Urszula Cichocka z Cieksyna. Dziękuję.
0: Dziękuję. I kolejne telefony. Bardzo proszę, 792-150-150. No, tutaj może teraz. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
3: Witamy.
0: Witamy.
3: Halo, halo.
0: Dzień dobry. No nie, tutaj za głośno radio. Proszę ściszyć radio i zadzwonić jeszcze raz. Krótka piłka, a ja odbieram w takim razie połączenie na drugiej linii. Dzień dobry, witam, Radio 7. Kto tam jest z nami? Kłaniam się.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Ja bym chciała złożyć życzenia dla mojej mamy i dla mojej teściowej z okazji imienin. I chciałabym zadedykować też piosenkę Krzysztofa Krawczyka.
0: I już koniec, tak króciutko?
4: Tak, to wszystko.
0: Dziękuję bardzo.
4: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich z Rypałk.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy Rypałki. Krzysztof Krawczyk. Czy Krzysztof Krawczyk jakąś taką biesiadną... O, biesiadny? O, ze Smoleniem trochę robił też. To zaraz coś tutaj znajdziemy. O, mam taką piosenkę, która w zasadzie by się nadała do niedzielnej biesiady. Krawczyk ze Smoleniem. O, to będzie wesoło. Tylko właśnie, gdzież ona jest, bo jest ona niezakatalogowana, więc trzeba będzie jej poszukać manualnie. Ale zaraz spróbujemy w końcu. No dobrze, to ja będę szukał, a w międzyczasie oddam Państwu głos. Proszę, 792-150-150. Na razie nikt nie dzwoni. Dobra. O, teraz ktoś dzwoni, posłuchajmy. Halo, halo, tu Radio 7, witam, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Marek z tej strony, z Chmielewa, powiat Pułtuski.
0: O, daleko.
5: Nie tak daleko. Chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców Radio 7. I pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Dziękuję, a króciutko, ale się udało, dobra. To teraz tutaj jeszcze 792-150-150. Halo, halo, witam, dzień dobry, słuchamy.
6: Można pozdrowienia?
0: Tak, można, ten.
6: DJ Kolec z Nandeżnina. Pozdrawiam ciocię Basię z Sopotu, Kaszów, Jarerka, Natalię, Agnieszkę rodziny Sołtysińskich, ciocia Grażynę z Izabeli, wuja Mirka, co lubiła ryby, rodziny Sołtysińskich, ciocia Gosię, Donata, Ani Tomsze, Białe But. Pozdrawiam wspaniałego, wyjątkowego DJ Elektora, człowieka o złotym sercu, pana Artura Wielskiego z Pałuk. Pozdrawiam wyjątkowego, wielkim, szlachetnej duszy, przyjaciela, nauczyciela, Dariusza Leżnina, Agnieszka pakuje plecak i jadę z Gdańska, najfajniejszych, ulubionych, prowadzących Radio 7, Piotra Plocha, Pawła Berenda, Patrycja Grochowca, Lubikonie, Arka Trawińskiego, student akademika, Michała Sławskiego, Psyndr WD7 i pozdrawiam Weronikę DJ Aniołka, znanego z Polskiego Żynia. I wszystkiego dobrego, panie Piotrze, dużo zdrówka i zawsze na pałki, na zwiedzanie, na nasze turystyczne.
0: Na nasze turystyczne, tak, skorzystamy, na pewno. Dobra. To co, to gramy w takim razie, moi drodzy państwo. Patrzę, jak my to sobie wykombinujemy. Tak, to teraz zagramy, a potem będzie ostatnie już dzisiaj nasze wejście antenowe. No tak nam się czas poukładał. Krzysztof Krawczyk, Bogdan Smoleń. U nas teraz, no tego jeszcze w niedzielnej biesiadzie nie graliśmy, ale myślę, że takie dosyć biesiadne jest, pasuje. Ze strachu.

0: Niestety, moi drodzy Państwo, do 15 coraz mniej czasu, więc to już teraz będzie nasze ostatnie wejście antenowe i ostatnie Państwa życzenia i pozdrowienia. Zacznijmy może od tych wiadomości głosowych, które zostawiliście Państwo w międzyczasie tak zwanym. Posłuchajmy.
1: Serdeczne życzenia z okazji imienin, dużo zdrowia, szczęścia dla Ani Kosot z Rdzyna Szlacheckiego, pani Ani Zielińskiej z Konopek. Dużo zdrówka, szczęścia, pociechy z rodziny i wszystkiego najlepszego. Życzą dzieci i cała rodzina.
0: To taka wiadomość na sam koniec. Już skrzynka zamknięta. Już dzisiaj wiadomości nie można nagrywać, ale jeszcze można do mnie zadzwonić. 792-150-150. Podobno trudno się dodzwonić jak do prezydenta, ale spróbujmy mimo wszystko. Radio 7, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Agnieszka Ściechanowa dzwoni.
0: Miło mi.
2: Proszę pana, chciałam złożyć swojej siostrze najukochańszej Ani Grochowskiej-Ściechanowa najserdeczniejsze życzenia imieninowe, dużo zdrówka i wszystkiego dobrego. A przy okazji jeszcze chciałam złożyć wszystkim Aniom, Grażynom i Haniom Mieczysławym wszystkiego najlepszego z okazji ich dzisiaj święta. Wszystkiego dobrego. A przy okazji jeszcze chciałam złożyć wszystkim Aniom, Grażynom i Haniom Mieczysławym wszystkiego najlepszego z okazji ich dzisiaj święta.
0: A my serdecznie pozdrawiamy.

0: i miłości. Ześlubowa Ania jest, tak, Ania Gołębiecka ześlubowa. Dziękuję i pozdrawiam.
1: Dziękuję pięknie, pozdrawiam również. 792-150-150. Czy ktoś jeszcze na sam koniec dzisiaj chciałby się dodzwonić? Tu Radio 7, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
3: Chciałby się dodzwonić?
2: Tak.
3: Tu Radio 7?
1: No nie, to sami państwo słyszą. Ciężko jest rozmawiać, kiedy jest radio w tle włączone. Ale gdy państwo radio wyłączą, można spróbować jeszcze raz się dodzwonić. Tu siódemka, dzień dobry.
4: Witam serdecznie, kłania się Bata z Gdańska. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin mojej mamie Hani Kowalskiej z Wrześni. Dużo zdrówka, siły, radości, miłości, pociechi z wnuczek i z prawnuczek. No i co? I wszystkiego najlepszego, mamu, ściskam cię i mocno, mocno cię kocham i całuję. Jesteś wspaniała, buziaki. Najlepszego dla pana również. Radio dociera, że tak powiem, na całą Polskę, nawet do naszego Gdańska. Pogodę mamy fajną, turystów mamy, także zapraszamy do Gdańska. Zaczął się Jarmark Dominikański, także czekamy.
1: Pani Beato, poczekamy, aż turyści wyjadą.
4: No to też fakt, no bo wczoraj był, że tak powiem, koszmarny dzień. Cała Długa była, że tak powiem, brzydko usypana ludźmi tyloma, że...
1: No tak.
4: Ciężko było cię przedostać, że tak powiem.
1: Ja pewnie ostatniego dnia sierpnia, tak żeby się załapać jeszcze 1 września na Westerplatte się pojawię.
4: Super, super. Zapraszamy z całego serca i życzymy wszystkiego dobrego.
1: Dzięki pani Beato, pozdrawienia do Gdańska.
4: Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Miłego dzionka, do widzenia.
1: Kłaniam się. To co, to jeszcze jeden ostatni telefon, jeszcze odbierzemy, zdążymy? Aha, zdążymy, pewnie, że zdążymy. To bardzo proszę, kto na sam koniec dzisiaj? Radio 7, dzień dobry. Witam.
5: Halo.
1: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Pozdrowienia za prowadzącego.
1: Dziękuję.
5: Z okazji wczorajszych urodzin wszystkiego najlepszego, zdrowia, zadowolenia z męża, dzieci i wnuczka Mikołaja, kochanej córce Beatce, życzy zawsze pamiętająca mama.
1: Bardzo dziękuję za pani telefon i też pozdrowienia do pani.
5: Dziękuję również, do widzenia.
1: Dziękuję, kłaniam się. I moi drodzy państwo, jeśli chodzi o dzisiejsze pozdrowienia, to tyle. Tyle się zmieściło, bo więcej nie weszło. Jak to klasyk mawiał. Ogłoszeń jeszcze parafialnych na sam koniec. Jeszcze raz państwu przypomnę, że 7 i 8 sierpnia widzimy się w Sierpcu podczas Festiwalu Smaków. 23 sierpnia widzimy się w Żurominie. Tutaj spotkanie przy wspólnym stole będzie smakowicie. My słyszymy się w sierpniu o poranku. Polecam się jutro już od samego rana. Będziemy ściągać kołdry z państwa. Nawet z tych, którzy urlopy mają. A co? I jeszcze jedna informacja. No i troszkę sezon taki urlopowy na antenie Radia 7. Też audycji jakby mniej. Zresztą sezon ogórkowy ogólnie. Urzędy już pracują tak bardziej urlopowo. Nic specjalnego, nic szczególnego się nie dzieje. Ale spędzimy ten sierpień, myślę, równie miło i przyjemnie. Tym bardziej, że aura letnia do nas wraca i ci wszyscy, którzy narzekali ostatnio na deszcz, na niskie temperatury, to jeśli wytrzymają jeszcze jutro, bo jutro ma być deszczowo, to później już od połowy tygodnia będzie naprawdę coraz lepiej. Piotr Bloch, kłaniam się, dziękuję za dzisiaj. Co złego, to nie ja. I jutro o poranku w Radiu 7 budzimy się wspólnie.

0: Reklama. Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy z drobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602-432-211. 602-432-211.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
5: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
6: A po co mu to zboże?
5: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
6: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
5: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
8: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
0: Reklama.

Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto.

0: To do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
5: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
4: Tak długo rośnie zboże?
5: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
4: To chyba bardzo ciężka praca.
5: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
6: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 29 rannych po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Hiszpania wciąż walczy z pożarami, sytuacja się poprawia. IMGW ostrzega przed burzami oraz upałem. Dorota Waridecka. Wszystko wskazuje na to, że atak w berlińskim Tiergarten był islamistycznym zamachem terrorystycznym, powiedział minister spraw wewnętrznych, dodając, że sprawca, który wjechał w tłum ludzi na Paradzie Wolności furgonetką, prawdopodobnie atakował też maczetą po tym, gdy wysiadł z auta. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, to kobieta. Rannych zostało 29 osób, z których 3 są w stanie zagrażającym życiu. Domniemany sprawca, 21-letni mężczyzna, według niemieckich mediów sympatyk tzw. państwa islamskiego, wciąż jest poszukiwany. 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia najwyższego szczytu Rosji i Kaukazu, góry Elbrus, która ma wysokość ponad 5600 metrów nad poziomem morza. Zginęło 3 mężczyzn i 2 kobiety. 2 innym członkom wyprawy udało się przeżyć ekstremalne warunki. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc, drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali i trafili do szpitala. Uwaga na burzę i upał. Nadal obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie 1 stopnia przed wysokimi temperaturami w południowej i centralnej Polsce, ale Instytut wydał kolejny alert przed burzami z silnym wiatrem i deszczem oraz lokalnie gradem dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Przed nami z pewnością trudne godziny, ale miniona noc była dla nas korzystna, mówi premier Hiszpanii o pożarach szalejących wokół stolicy. Z najbardziej dotkniętych żywiołem prowincji Madryt i Avila ewakuowano ponad 100 tysięcy ludzi, mówi przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
3: Jest tam prowadzona bardzo energiczna akcja ewakuacyjna. Mamy już około 105 tysięcy osób ewakuowanych z ich własnych domów.
2: Z pożarami walczy też Francja. Tu na razie jednak sytuacja jest wciąż trudna. Pogody na ogół nie ma, tanio nie jest, ale turystów nie brakuje. Hel rocznie odwiedza nawet 800 tysięcy osób. Tradycyjne schabowe albo gołąbki przy głównej helskiej ulicy to od 40 do 45 zł. Ryby kosztują więcej, 74 zł za stek z łososia z frytkami albo 16 zł za 100 gramów innej smażonej lub grillowanej ryby. Większość turystów jednak nie zostaje na Helu na noc, ale spędza tu jeden dzień.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 26 dzień lipca. W 1376 roku książę Janusz I Starszy wydał w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim przywilej dla mieszczan warszawskich na wybudowanie łaźni miejskiej i czerpanie z niej dochodów na potrzeby miasta i jednocześnie zastrzegł sobie prawo do bezpłatnego korzystania z niej raz w tygodniu. W 1564 roku urodzony w Rostkowie w gminie Czernice Borowe w powiecie przasnyskim Stanisław Kostka przybył razem z bratem Pawłem do Wiednia, by kształcić się w Collegium Nobilium. Zostali umieszczeni w konwikcie przeznaczonym dla chłopców szlacheckiego pochodzenia. Stanisław Kostka z uwagi na solidne przygotowanie został przyjęty od razu na trzeci rok gramatyki, czyniąc stałe postępy w dalszej nauce, stając się wzorem pracowitego i sumiennego ucznia. W 1871 roku siostry Klaryski Kapucynki przybyły do Przasnysza. W 1995 roku urodzony w Płońsku Mirosław Nader został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Naukowiec, specjalista w dziedzinie inżynierii lądowej i transportu, profesor nauk technicznych.
3: Czy ja się za bardzo nie zagadałem? Nie, może jeszcze zdążymy.
2: W 2016 roku w Ciechanowie został odsłonięty ogromny mural inspirowany obrazem Wątpliwe Pytania urodzonego w Koziczynie w gminie Regimin Bolesława Biegasa. Urodzili się w 1871 roku w Ciechanowie Jan Adam Rzewnicki, inżynier elektryk, literat i publicysta, specjalista w dziedzinie słownictwa elektrotechnicznego, honorowy członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Ma wybitne zasługi w tworzeniu polskiego słownictwa elektrotechnicznego, pisał w ogólnych sprawach językowych, w poradniku językowym i języku polskim. Za szerzenie zamiłowań do języka i literatury polskiej został odznaczony Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. W 1926 roku w Kisinach w gminie Działdowo Ryszard Małek, syn Karola, pastor ewangelicki. W 1940 roku w Golanach w gminie Przasnysz Eugeniusz Nałęcz, nauczyciel, działacz państwowy i społeczny, wicewojewoda ostrołęcki. W 1961 roku w Rypinie Zbigniew Suszyński, aktor filmowy, telewizyjny, dubbingowy i teatralny. Występuje też jako lektor w reklamach oraz programach telewizyjnych, honorowy obywatel Rypina.
4: Tu jest kilka bardzo wyraźnych znaków zapytania o jakość państwa prawa.
2: W 1964 roku Damian Łukasik, piłkarz, wielokrotny mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski w barwach Lecha Poznań, reprezentant kraju. Jako trener prowadził m.in. drużyny Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, Lecha Rypin i Sparty Brodnica.
5: Ja tu już miałem służbę wojskową, 1,5 roku w straży pożarnej, także nie było takiej możliwości, żebym wylądował w Legii Warszawy.
2: W 1976 roku Mariusz Rytkowski, sztangista, olimpijczyk z Sydney, reprezentant Mazowieckiechanów, srebrny medalista Mistrzostw Europy z Antalii.
6: Mariusz Rytkowski, wicemistrzem Europy w dwuboju, wygrał, podrzut zdobył mały złoty medal, srebro, zarwanie.
2: Zmarli w 1907 roku ksiądz Stanisław Ordon, profesor w seminarium płockim, brał udział w powstaniu listopadowym, proboszcz i dziekan mławski, działacz społeczny i charytatywny. Razem ze swoją parafianką Weroniką Drzewiecką założył ochronkę dla sierot rodziców, którzy zmarli na cholerę. Prezes Towarzystwa Dobroczynności w Mławie. Za swoje zasługi został odznaczony godnością kanonika kapituły Pułtuskiej orderem świętego Stanisława. Został pochowany na cmentarzu świętego Wawrzyńca w Mławie. W 1966 roku Ryszard Białoszewski pracował w starostwie w Przasnyszu jako kancelista, ochotnik wojny polsko-bolszewickiej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari, kolejarz. W 1991 roku ksiądz Sylwester Kończal posługiwał w Płośnicy w powiecie działdowskim i w Działdowie. Po II wojnie światowej dwukrotnie skazywany przez komunistyczny sąd na karę więzienia za głoszenie treści antypaństwowych.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju. Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
1: Zapraszamy na kiermasz firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława, ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława, ulica Bracka 18. Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
6: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
5: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
6: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rząd chce znowu ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Obława na sprawce po zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Sanepid przypomina zasady przydrożnej sprzedaży lemoniady. Dorota Wartecka. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN dotyczącego cen paliw, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można się spodziewać decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
3: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
4: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
3: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
2: Tymczasem irańska agencja prasowa donosi o eksplozji tankowca w ciśnienie Ormuz. Statek miał eksplodować po tym, jak wpłynął na minę morską o puściwszy wyznaczony przez Iran korytarz morski. Iran wielokrotnie atakował statki w ciśnienie i ostrzegał, by korzystały tylko z wytyczonych przez niego szlaków. W Niemczech trwa obława na sprawcę zamachu podczas wczorajszej Parady Równości w centrum Berlina. W tłum ludzi wjechało rozpędzone auto, a następnie napastnik prawdopodobnie wysiadł i atakował maczetą. Nie żyje jedna osoba, 29 zostało rannych, 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. Bezpieczeństwo żywności i konsumenta, ale też wsparcie raczkujących murocianych przedsiębiorców. Tego dotyczą wytyczne głównego inspektora sanitarnego dla przydrożnej sprzedaży lemoniady. Stoisk nie trzeba rejestrować, ale są konkretne zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze, higiena i czyste ręce, mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
5: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami, prawda? A można też zapewnić, jeśli na wyposażeniu w domu jest na przykład lodóweczka taka z wkładami, prawda? Więc też fajnie by było w ten sposób sobie schładzać i zabezpieczać.
2: Sanepid zwraca uwagę, że nawet niewielka dziecięca sprzedaż przy drodze wymaga rozsądku i nadzoru dorosłych, szczególnie w opalne dni. A od mycia rąk nie ma wakacji. Holenderka Lorena Wiebes zwyciężyła w czwartej edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne kobiet. Wygrała wszystkie 3 etapy w Zamościu Lubartowie i dziś w Lublinie. W pierwszej dziesiątce nie było Polak.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
4: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
5: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
8: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
7: Tak długo rośnie zboże?
8: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
7: To chyba bardzo ciężka praca.
8: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
9: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni Twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Będzymin, ulica Morgowa 14.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
5: Reklamy.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dwie osoby ranne w wypadku na trasie Rajdu Polski. Awaria sieci trakcyjnej pod Warszawą i opóźnienia pociągów. W Kazachstanie wylądował statek z trójką astronautów na pokładzie. Dorota Wertycka. Wypadek na trasie Rajdu Polski. Poszkodowane są dwie osoby. Do wypadku doszło w Zamarskach. Cieszyńscy strażacy przekazali, że jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się, obaj zawodnicy trafili do szpitala. Wczoraj podczas zawodów doszło do dwóch wypadków. W Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach członkowie załóg trafili do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Tir zderzył się z trzema osobówkami na trasie S2 między węzłami Aleja Krakowska, Warszawa, lotnisko. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w stronę Terespola. Ruch odbywa się jednym pasem. Utrudnienie może potrwać jeszcze godzinę. Awaria sieci trakcyjnej na stacji postojowej Warszawa-Olszynka-Grochowska. Jak podaje PKP Intercity, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Chodzi m.in. o ekspresy z Warszawy do Berlina, Kijowa oraz Wrocławia, a także do Terespola, Żywca i Przemyśla. Władze Łotwy chcą zlikwidować się wszystkie drogowskazy prowadzące do Rosji i na Białoruś. Minister transportu tego kraju chce zakończyć operację do końca września. Jak mówi, w obecnej sytuacji wojennej i politycznej Łotwa nie potrzebuje takich znaków. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
3: Jak wyliczono, operacja usuwania lub przerabiania znaków prowadzących do Rosji czy na Białoruś będzie kosztować około 120 tysięcy euro. Urzędnicy przeprowadzili też szczegółową inwentaryzację tablic. W całym kraju jest ich dokładnie 235. Resort nie ukrywa, że inicjatywa ma związek z wojną w Ukrainie i, jak podkreśla, rosnącymi oczekiwaniami społecznymi, by usuwać z przestrzeni publicznej wszystkie nawiązania do państw agresorów.
2: Trzech astronautów wróciło na Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To dwóch Rosjan i Amerykanin. Przebywali na orbicie od końca listopada zeszłego roku. Statek wylądował dziś po południu w Kazachstanie. 14 lipca z kosmodromu Bajkonur wystartowała rakieta ze statkiem Sojuz MS-29. Na jej pokładzie na Międzynarodową Stację poleciała kolejna zmiana załogi. Dwoje Rosjan i Amerykanin spędzą w kosmosie 8 miesięcy.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
7: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
6: A po co mu to zboże?
7: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
6: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
4: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
8: Tu Radio

0: Reklama.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina.

telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert, jakość, na której możesz polegać.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zamach w Berlinie. Jedna osoba nie żyje, sprawca poszukiwany. Uwaga na burzę z ulewami i silnym wiatrem, są alerty. Gdynia zachęca do zabierania śmieci z plaż i przewiduje za to upominki. Dorota Werdecka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, rannych zostało 29 osób. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
3: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
2: Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca najpierw wjechał furgonetką w tłum ludzi, a potem prawdopodobnie atakował maczetą. Po ataku parada została przerwana. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej centralnej Polsce. Ale IMGW wydał też alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, a także kujawsko-pomorskiego, części Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. W czasie burz wiatr może się rozpędzać w porywach do 85 km na godzinę. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rwalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Gdynia rusza z kampanią zachęcającą do zabierania śmieci ze sobą z plaż zamiast pozostawiania ich tutaj. Z plaż nie znikną kosze na śmieci, ale ci, którzy postanowią zabrać śmieci do domowej segregacji, mogą trafić na niespodziankę, mówi wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
4: Dla mieszkańców i turystów, którzy będą z plaży z woreczkiem, ze swoimi odpadkami schodzić, przewidujemy drobne upominki.
2: W zeszłym roku na gdyńskich plażach znalazło się 150 ton śmieci. Poniedziałek będzie początkowo pochmurny, może też przelotnie padać i zagrzmieć, ale w ciągu dnia powinno się przejaśniać, a nawet wypogodzić. Termometry pokażą jutro maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu. Radio 7.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

Excuse me. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niemcy w szoku po zamachu na Paradę Równości. Rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Włoskie zabytki otwarte dłużej, by turyści mogli zwiedzać wieczorem, gdy upał osłabnie. Dorota Wertecka. W Niemczech trwa obława na sprawcę zamachu podczas wczorajszej Parady Równości w centrum Berlina. W tłum ludzi wjechało rozpędzone auto, następnie napastnik prawdopodobnie wysiadł i atakował maczetą. Nie żyje jedna osoba, 29 zostało rannych, 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
3: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
4: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
3: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około 100 dolarów za baryłkę.
2: Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dziś drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu 3 ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Trwa postępowanie wyjaśniające. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się już od dawna.
5: No jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
2: Jarmark Dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki wtedy, gdy upał słabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień. Poniedziałek będzie początkowo pochmurny, może również przelotnie padać deszcz, możliwe również burze, ale w ciągu dnia powinno się przejaśnić, a nawet wypogodzić. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni w północnej Polsce do 26 na Podkarpaciu.

Tu Radio 7. Słuchaj. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.